A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
4: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
7: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
6: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
2: Uwaga, mali Idu, zimarzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
6: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
7: A jak to wpływa na państwa codzienność?
6: Ciągle coś się nie domyka.
5: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
7: Proszę pana, bo tam są drzwi.
8: Polskone Porta Dere Ercato.
9: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
10: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
11: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
8: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
9: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
10: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Ostocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel beach baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: Dzień dobry, kochani. Mamy dziś wtorek, 26 maja. Pamiętajcie, dziś Dzień Matki. Tak tylko przypominam. A pogodowo nad Rzeszowem, Krosnem i Jasłem od samego rana pogodnie ze słońcem. Piękny początek dnia. Na termometrach średnio 15-16 stopni, ale z każdą godziną będzie cieplej. Po południu możemy spodziewać się nawet 24-26 stopni. A jutro się troszkę zmieni. W ciągu dnia mogą pojawić się chmury i deszcz, ale to dopiero już.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
14: Jest 6 news SK2, Anna Łobocka. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u, o czym z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
15: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność, jednak te próby nie są skuteczne. Przypomnę, przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołek Biłecki.
14: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadków w Garbatce w Wielkopolsce. Na trasie łączącej Poznań i Piłę tir wjechał w pociąg, zginął kierowca. Do tragedii doszło na przejeździe bez szlabanu, który zabezpieczony jest krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
16: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
14: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku pomogą nagrania z rejestratorów pociągów. Mama pełna mocy. Pod tym hasłem wczoraj w sosnowieckiej mediatece świętowały mamy niepełnosprawnych dzieci. Panie mogły skorzystać z porad wizażystek czy dietetyków.
17: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
18: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać.
14: W Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem.
19: SK2 Sport.
14: To był udany dzień dla polskich tenisistów. W komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając z Qin Wenzhen. Z kolei Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Muranem. Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewem potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
20: Dzisiaj wielki dzień dla zapominalskich, 26 maja. Jeśli w newsach nie załapaliście przekazu podprogowego, to tak, dzisiaj dzień mamy. Wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. Czasami jak szukamy z rana skarpetek i tak szukamy, to sobie wołamy tą mamę i mówimy: mamo, jest tylko jedna.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: A mama wszystko wie, gdzie co jest i zaraz drugą znajdzie. Tak to jest. Wszystkiego najlepszego, drugie mamy na dzisiaj. 3 po 6. Zaczynamy.

0: Trójka, dwa, Rzeszów.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Tak, jedwa.
1: Ale czasami pazura potrafi pokazać porządnie nawet, tak? I możemy o tym się przekonać. Mowa o naszych mamach kochanych, które zawsze są kochane, ale kiedy trzeba, potrafią. Potrafią i nas dobrze wszystkie wychowały. 26 maja, to się od razu jak patrzy się na kalendarz, to już nie trzeba mówić, jakie jest święto, to jak jest 2605, to już jest wiadomo przecież. To już jest wiadomo. Dzisiaj oczywiście, że w programie porannym skupimy się nad naszymi kochanymi mamusiami, bo przecież obchodzą swoje święto. I tutaj byśmy jak zawsze chcieli was zachęcić do kontaktu. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Na Messenger też zapraszamy, można nagrać głosóweczki. I jakby zastanawiałem się nad dwoma tematami.
2: Wybierz jeden.
1: Wybrać jeden?
2: Mhm.
1: Bo u mnie pojawiało się zawsze do mycia, do spania.
2: Tak,
1: za to zapamiętam na zawsze swoją mamę do mycia i do spania.
2: To nie to, że rodzisz dziecko, nie to, że je wychowujesz później przez te naście lat. Nie to czyni z ciebie mamę czynią słowa, zdania wypowiedziane, prawda? Tak jest, jak zwracają się mamy do tych swoich dzieci, jak mówiły do was, może mają jakieś takie powiedzenia, że po prostu, no wiecie, że słyszysz to i wiesz, że to jest mama.
1: Tak, tak, tak. To musi być kultowe zdanie waszej mamy, takie, które się często pojawiało i tkwiło wam w pamięci. 726-826-826. Niech dzisiaj słowa uczynią mamę.
2: Pamiętajcie, że mamy są też czasami żonami, więc ja na przykład od swojej mamy do swojego taty słyszałem: stary, rusz się, zrób tą płonącą pralkę, bo znowu coś tam wariuje.
1: To też się zdarza. Dajcie znać, czekamy i oczywiście mamusie chcielibyśmy bardzo zaktywizować dziś.

0: Ważne, że że je.
1: To no, też
0: każda
1: mama mówi jedz.
0: Jedz.
1: To musi być z wykrzyknikiem jedz i to wtedy też są te słowa, które czynią z ciebie matkę, droga Polko. 20 minut po 6. Dzisiaj świętujemy Dzień Mamy słowami. Słowami wypowiadanymi z ust matek właśnie. A to najbardziej zapamiętujemy my, dzieci. I potem przekazujemy to w świat, co nasze mamy takiego mówiły. Iwona specjalnie się zatrzymała, jak usłyszała, że jest taki temat w radio. Jechała samochodem, zjechała na pobocze, mówi zadzwonię. I jest już na antenie. Cześć Iwona.
2: Cześć, witam.
1: No, ty też miałaś jakby co zapamiętywać przez całe życie, co?
2: Miałam i do dzisiaj słyszę słowa mojej mamusi, pomimo tego, że jestem dorosła i sama jestem mamą. I tak do dzisiaj moja mamusia się o mnie troszczy od dziecka kultowymi słowami. Nie wychodź taka porozbierana, bo się przeziębisz.
1: No właśnie.
0: Iwona sama mówi, że jesteś mamą w takim razie. Jakich tak. słów ty używasz? Wykluczając te słowa klasyczne, prawda, czasami się wymsknie.
2: Dużo, dużo się wymsknie takich słów, które też słyszałam od swojej mamy, na przykład ostatni raz. Nigdy nie ma tego ostatniego razu. No
1: tak. Ostatni raz jest bałagan w tym pokoju.
0: Ostatni raz
1: oglądasz tę bajkę.
2: I zawsze kłamie, nigdy nie ma tego ostatniego razu.
1: No dobrze. A zdarzyło ci się użyć tych porozbieranych słów? Nie wychodź taka porozbierana?
2: Oczywiście. Właśnie jak moje dziecko rano wychodzi do szkoły, tu mówię, ubierz się i zasłoń ten brzuch, bo będziesz chora.
1: No dobra, a w twoim przypadku to też było odsłonięty brzuch, czy coś innego?
2: Nie, tylko brzuszek.
1: Tylko brzuszek. No. Nie, że minus 7, a ty w koszulce do szkoły.
2: O nie, tak to aż nie. Ale dla mamy i tak zawsze było za lekko ubrane.
0: Rozumiem, że mówisz to do córki.
2: Tak, oczywiście.
0: No właśnie, to wiesz.
1: No ale czasami męskie też są takie już, co
0: no pokazuje. Tak, ale to w moim wieku, 40 lat i wiesz, ciężko koszulką zasłonić ten brzuch, no.
1: No to prawda, no, to jest
2: inna sprawa. Taki filigranowy, że trzeba pokazać.
0: No oczywiście, że tak, niech świat podziwia. No,
1: kochanego ciałka nigdy za wiele, jak to mówią. No. Iwonka, tak dziękujemy bardzo za odzew. W takim razie do ciebie też serdeczne życzenia z okazji dla mamy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do wszystkich zresztą mamy Iwonka. Jako pierwszej, jak zwykle, jako pierwszemu słuchaczowi zawsze coś wysyłamy, tobie też coś wyślemy od nas, jakiś prezencik, pozdrawiamy serdecznie.
0: Mnóstwo telefonów do nas dzwoniło, ale niestety mamy tylko dwie ręce, żeby nie wszystkie udało nam się odebrać, ale w tym momencie załączamy naszą sekretarkę, która ma dużo więcej rąk, można dzwonić i można mówić, jak to się po mamowemu mówi.
1: Tak, słowa, które wypowiadały albo wy jako mamy wypowiadacie do swoich dzieci. SK2
0: 726 826 826 albo Messenger.

0: 26 minut po 6. Warto powiedzieć o tym, co się na wiosnę dzieje w Polsce. Już kilka razy mówiliśmy o różnych przypadkach, ale teraz też zauważono uszaka bzowego. Jadalny grzyb, który podbija polskie lasy. Pojawił się masowy wysyp, czytamy. Uszaka bzowego. Ucho Judasza, tak inaczej na tego grzyba się mówi.
1: To jest nieprawdopodobne. Idziesz sobie do lasu, żeby być sam na sam z naturą, a tutaj się okazuje, że las też ma uszy.

0: reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
17: Wielu z Was właśnie wstaje do pracy, a słońce nie jest takim śpiochem jak my. Wstało już o 4:30. Dzień trwa prawie 16 godzin. Więcej światła mamy naprawdę pod dostatkiem. I to słońce zostaje z nami na cały dzień. A co na termometrach w Rzeszowie, Sanoku czy Jaśle? Z rana temperatura to średnio 14-15 stopni, ale to się szybko zmieni. Około południa termometry pokażą już ponad 20 stopni, a po południu nawet 24, a miejscami 26.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
18: 6:30 News SK2, Anna Łobocka. Każdy przypadek uderzenia w nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy. Tak polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa. To w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Prezydent Trump ogłosił w Kalifornii stan wyjątkowy. Ma przyspieszyć działania ochronne po groźnym wycieku chemikaliów w hrabstwie Orange oraz umożliwić szybszy powrót tysięcy ewakuowanych mieszkańców do domów. I jeszcze Hiszpania, gdzie w biurze byłego premiera José Luisa Zapatero policja znalazła biżuterię wartą nawet 50 tysięcy euro. Polityk objęty śledztwem korupcyjnym twierdzi, że naszyjniki, zegarki i kolczyki to rodzinne pamiątki.

0: Par?
1: 22 minuty do godziny.
0: Ładnie, no. Para 7. Dwójek tak naprawdę się zrobiła.
1: Para
0: do godziny.
1: Czego?
0: Para dwójek do siódmej. Aha. 22.
1: Aha, no dobrze. No patrzyli jak my, też para.
0: Też para.
1: Para
0: dwójek.
1: Chyba ty!
0: Waszych ulubionych.
1: Dobrze, nie, dzisiaj dzień mamy.
0: No mamy dzień mamy.
1: Mamy
0: dzień mamy, a oto
1: dzisiaj takie, dzień mamy.
0: Znaczy, mamy dzień mamy dzisiaj, tak więc tak, moi drodzy.
1: Tak naprawdę zawsze mamy dzień.
0: Udostępniliśmy wam, zresztą jak zawsze, nasz numer telefonu 726-826-826. Nasz messenger też do waszej dyspozycji, można dzwonić i można mówić coś po mamowemu, bo jak wiecie, mamą się jest oczywiście również wtedy, kiedy się odpowiednio użyje różnych słów.
1: Tak,
0: co wasze mamy mówiły?
1: Tutaj jest od Moniki wiadomość, cześć chłopaki, moja mama, gdy byłam małą dziewczynką i próbowałam coś przeforsować, mówiła, i teraz przeczytam to jak mama i każdy to wie, że tak było. To jest absolutnie wykluczone.
0: Nie, mama się nie śmiała. To jest, nie, córuś, to jest absolutnie wykluczone.
1: O, ty ładnie to przeczytałeś. Tak. Ładnie. I tu jeszcze Monika dopisuje, strasznie tego zwrotu nie lubiłam. No to są też głosy.
0: Monika, teraz możesz sama sobie tego używać.
1: Co mówiły wasze mamy?
2: Idzie umyj, bo śmierdzisz. I do męża, i do syna.
1: No, bywało i tak, że umorusanym się przyszło z podwórka, bywało i tak. Jeszcze jedna głosóweczka, słamy.
3: Jak pytałem o jakieś pieniądze, żeby gdzieś wyjść, to mama zawsze

0: Ja jeszcze magii lubię, jeśli chodzi o przyprawę. W sensie wpłynie taka przyprawa jest, nie?
1: Do, a wpłynie przyprawę to ja też lubię.
0: Wpłynie, zawsze przyprawa wpłynie.
1: Lepiej wchodzi, prawda?
0: No, bo do rosołku czy tam do jakiejś pomidorówki.
1: Wpływa delikatnie po gardle, prawda, taki z kluseczką jakąś, nie? No.
0: Jest, no. I wykorzystujesz każdą cząstkę mocy, tak?
1: Rosołu.
0: Moc jest z nami w każdym razie.
1: Rosołu.
0: 9 minut do 7 w Radiu SK2 teraz o tym, co działo się miesiąc temu, a były przymrozki miesiąc temu, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, że tak było.
1: I nie pamiętamy.
0: Nie pamiętacie? No to ja wam przypomnę, że były przymrozki i one spowodowały, że teraz jakby straty są u sadowników, w tych, co robią owoce, no.
1: No i posłuchajcie, no rzeczywiście, jak się idzie na przykład na bazar, to czuć jeszcze te przymrozki, bo to wszystko, te ceny, wiecie, no idą w górę, tam ucierpiały przecież jabłka, ucierpiały, ale chyba truskawki bardzo mocno
0: ucierpiały. Truskawki, jabłka, podobno sobie radzą, ale jest jakiś program wsparcia, próbują wdrożyć, żeby tym, co sprzedają, żeby ich tam dofinansować, bo mają mniej jabłek, mniej truskawek.
1: Ale my w Radiu SK2 zawsze szukamy pozytywów, tak więc możemy wam powiedzieć tylko tyle, że może i truskawek jest mniej, ale za to po 30 zł za kilo.
2: SK2.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 5 minut zostało nam do 7, wtedy też najświeższa porcja newsów w Radio SK2 będzie o zamieszaniu w Krakowie. Podobno Kraków ma funkcjonować normalnie. Więcej o tym właśnie o 7, bo odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: No to zaczęła się karuzela nazwisk, kto nowym prezydentem Krakowa zostanie.
0: Tak, my z kolei się doszukaliśmy, bo wczoraj internet zalała fala nazwisk, ale my te najciekawsze nazwiska wyszukaliśmy. Między innymi Grzegorz Braun,
1: Marianna Schreiber
0: i Marian Banaś mają chrapkę na prezydenta Krakowa.
1: Powiem wam, że spoko cinga kandydaci. Jeden lepszy od drugiego.
0: Marianna rozpali Krakowian.
1: Tak, Braun ich na przykład ugasi.
0: A pan Banaś myśli, że stanie na wysokości zadania.
2: Po pierwsze, wyznaje zasadę Durex. Durex.
3: Duralex.
2: Duralex. Sedlex. Tak, tak? Ja panu twarde przypomnę. Prawo, ale prawo.
1: Ta jest, pan Marian Banaś nie pęka.

0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, dzięki dał.
0: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Okej, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
0: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli dał, kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
9: I po reklamie.
10: Ruch na ulicach Rzeszowa już się porządnie zagęszcza. Sporo osób pędzi do pracy zarówno w samym mieście, jak i na trasach regionu w stronę stolicy Podkarpacia. Pamiętajcie, noga z gazu wolniej znaczy bezpieczniej. A teraz szybki rzut oka na pogodę, bo jest naprawdę dobrze. Nad Rzeszowem, Krosnem i Jasłem słońce, które będzie z nami przez cały dzień. Do tego temperatura będzie powoli rosła i po południu możemy się spodziewać od 24 do nawet 26 stopni.
11: Jest siódma, news z K2, Anna Łobocka, polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Rosyjskie siły planują ataki na centra decyzyjne i obiekty wojskowe w ukraińskiej stolicy. Jak na te groźby odpowiada Warszawa i inne stolice, o tym nasz reporter Michał Rawa.
12: Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u. Do tych słów z Warszawy dołączają się też przedstawiciele Unii Europejskiej. Zastępczyni szefa unijnej delegacji w Ukrainie Katarzyna Maternowa podkreśliła, że dyplomaci Unii nigdzie się nie wybierają, a te groźby to oznaka słabości i desperacji Moskwy.
11: Kraków, choć bez prezydenta, będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek. To po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego. Szczegóły Aleksandr Ruszkowski.
13: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
14: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
13: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
11: W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji.
15: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
16: Oczywiście, to tak? Prawda, no, to jest, oczywiście.
9: w sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie. Pan
15: na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuraciusze wychodzą, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
16: Pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły, koło 8 wieczór.
11: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na sk.pl i se.pl.
0: SK2 Sport.
11: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru City.
17: Jadłeś podczas mycia zębów kiedyś czekoladę?
18: Tak, wiem, do czego pijesz, że tak powiem.
17: Ale jadłeś czy nie jadłeś?
18: Nie jadłem.
17: Nie, nigdy nie jadłeś, no nie. Widzisz. A mamy muszą sprzątać podczas tego, gdy dzieci się bawią w domu, nie?
0: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
18: Ja teraz też zdradzę tajemnicę wszystkim naszym bardzo młodym słuchaczom, którzy nas słuchają. Pamiętajcie, drogie dzieci, wasza mama najprawdopodobniej nie ma na imię mama.
17: Naprawdę?
18: No, możecie tego nie wiedzieć, ale tak jest.

0: Yeah, yeah, yo, yo.
1: To mógłby być motyw przewodni jakiegoś Batmana.
0: No bo Gotham, no to nasz polski Batman, czyli Mentzner.
1: Tak jest, czyli tak naprawdę trójka, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę. Jak co dzień mniej więcej o tej porze zachęcamy was do tego, żebyście wchodzili na sk2.pl i głosowali, żeby ci artyści też się poczuli troszkę docenieni tacy, prawda?
0: I żeby zrobić psikusa Zduńczykowi, Łukaszowi Zduńczykowi, który prowadzi naszą listę i normalnie to, nie pozna, co na którym miejscu jest.
1: To musi wszystko liczyć później, więc im więcej głosów, tym lepiej. Tym lepiej dla nas, bo się pośmiejemy trochę.
0: Jak to Łukasz ustawia? A to było przecież na drugim, a teraz jest na piątym.
1: Jak oni to zrobili,
0: i on
1: prawda?
0: Przychodzi do tej jego studia i mówi, ale tu zrobili z 19 na drugie.
1: Ja korektor muszę wymarnować, no.
0: SK2P.

0: daj mi znać.
1: Pamiętajcie dzisiaj o kwiecie jakimś jednym, albo dwóch, albo trzech.
2: Pamiętajcie dzisiaj po prostu o mamach. To nie musi być kwieć.
1: To,
2: to może być na przykład dobre słowo dla mamy.
1: Wiązanka.
2: O, na przykład.
1: Taka dobrych słów,
2: oczywiście.
1: Piękna, kochana.
2: I czekoladki obowiązkowe.
1: Super mamo. Wszystkiego dobrego.
2: 7268-26826 albo Messenger, to jest numer telefonu i Messenger, pod którym cały czas piszecie do nas, odzywacie się, co też wasze mamy mówiły, SMS taki przyszedł. To, co mama mówi, to na przykład jak nie masz czym iść, to idź z gołą pupą.
1: No. Ale scenzurowałeś?
2: Scenzurowałem.
1: Było na D?
2: Na D było.
1: Na D było, na było. No, bo mama było tak D. powie.
2: Jeszcze... Mama nie powie pupo, mama powie na D.
1: Jeszcze mama mówiła, że zaraz wszystkie zabawki za oknem wylądują, jak nie posprzątam. To też pamiętam na przykład, takie coś. Dobrze, co wasze mamy mówiły? Odbieramy?
3: Moja mama zawsze mówiła, pamiętaj, będziesz miała swoje dzieci, zobaczysz, jak to trudno wychowywać. No dzisiaj mam na co dzień do czynienia z ponad setką dzieci, bo jestem nauczycielem. Mm-hmm. No i tak to wygląda.
2: No, klątwa zadziałała. Proszę bardzo.
4: SK 2.
1: Bo zobaczysz. To nieważne, co tam wcześniej jest, na końcu zawsze mama mówi, bo zobaczysz. Zaraz zobaczysz. To trzeba mieć dobry wzrok.

0: Czas jest dobry, zależy na którą macie do roboty, ale jest 7.24 jak coś. Tu SK2, to najlepsze polskie hity. Przenosimy się do Rzeszowa.
1: Posłuchajcie, doszło do oszustwa i to poważnego oszustwa i tam Amber Goldy przy tym jakieś i tak dalej, to jest pikuś, to jest nic. Jest... Bo to jest oszustwo kulinarne.
0: I to normalnie okrągło jak nic. Wszystko tu jest proste w tym oszustwie, jak ta pizza, która jest głównym bohaterem tego oszustwa.
1: W Rzeszowie pewna kobieta zamówiła sobie pizzę. Pizzę pepperoni. No i tą pizzę dostała. Tylko, że ona później złożyła skargę do pizzerii, że na tej pizzy nie ma pepperoni.
0: Tak, a pizza pepperoni, jak sama nazwa wskazuje, powinna być z pepperoni.
1: Pizzeria sprawdziła nagranie na kamerze.
0: I no, kładliśmy pepperoni! Wysłaliśmy pizzę z pepperoni!
1: Gdzie jest pepperoni?
0: I ciekawostka jest taka, że ta klientka jako dowód wysłała zdjęcie tej pizzy bez pepperoni. Tylko, że pizzeria doszukała się w tym zdjęciu ingerencji sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja zrobiła tak, że tego pepperoni nie było na pizzy.
0: A naprawdę była.
1: A naprawdę była. No i oczywiście reklamacja nieuwzględniona. Jeszcze sprawa w ogóle do sądu trafi, prawda? Babka za pomocą AI-a usunęła salami i dlatego wpadła, a zamiast AI-a mogła użyć buzi, prawda?
0: Jakby zjadła kiełbaski, to przynajmniej ja nie miałbym wątpliwości. A tak to już nie wiem, czyja inteligencja jest bardziej sztuczna. SK2

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: I po reklamie.
13: Spory ruch w Rzeszowie, szczególnie w stronę centrum z okolicznych dzielnic. Do tego sporo samochodów na wlotach do miasta, m.in. na DK94 w Krasnem, właśnie w stronę Rzeszowa, a przestoje mamy chociażby od Dolągówki, w Kielnarowej, aż po Rzeszów, tam jeszcze prace drogowe. Tyle z dróg, a w pogodzie bez niespodzianek, dzisiaj bardzo pozytywnie jak wczoraj, czyli pogodnie, słonecznie, bez deszczu, z temperaturą po południu od 24 do nawet 26 stopni.
14: 7.30, newsy SK2 Anna Łobocka. Przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia w samoobronie, podaje amerykańska armia. Jak czytamy w komunikacie, zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny w cieśninie Ormus. Ustabilizowała się cena ropy naftowej, a to przekłada się na ceny paliw. Benzyna jest dziś o 4 grosze tańsza niż wczoraj, a olej napędowy o 10. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6,42 zł, a za diesla 6,75. Przy Koloseum w Rzymie powstaną tory do curlingu. Na wzgórzu w parku koło antycznego amfiteatru będzie można grać w curling od połowy czerwca do września. 3 tory o rozmiarach 12 na 3 metry będą syntetycznego lodu najnowszej generacji.

0: Nowa.
1: 7:34. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo dzień matki. W poniedziałek mamy UPS, w piątek mamy PKP, więc dzisiaj wyjątkowo zrobimy
2: MPO.
1: MPO. Przygotujcie swoje telefony, robimy specjalne MPO. Właśnie z tej okazji i za 3,5 minuty będzie się działo.
2: Będzie, oj będzie. Telefony, dłonie.

0: tym momencie linia została odblokowana. Można się dodzwonić do studia Radia SK2 726-826-826. Dzisiaj wyjątkowa okazja, więc wyjątkowe MPO, czyli...
1: Mamy pozdrów odpowiednio, oczywiście.
0: Mamy pozdrów odpowiednio. Dzisiejsze MPO poświęcimy dla mam. Krótka piłka. Jak macie na imię, jak wasza mama ma na imię...
1: I czego jej życzycie.
0: I czego jej życzycie. Pamiętajcie, jak dzwonicie do radia, że słuchacie nas przez telefon, nie przez radio, żeby nie było żadnych opóźnień. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Radio ściszamy. Jak masz na imię, jak ma mama na imię? I kilka ciepłych słów.
2: Jasne. Nazywam się Filip. Moja mama to Małgorzata. I chciałbym jej życzyć dużo zdrówka i żeby była szczęśliwa i radosna.
0: Pięknie. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Mam na imię Aleksandra i chcę pozdrowić moją mamę, która mnie zawodzi do szkoły.
1: A jak na imię ma twoja mama?
3: Basia.
1: Kasia.

0: Pięknie.
1: No i świetnie.
0: Pięknie.
1: Mamy to.
0: Kolejna
1: poszło.
0: Mama, która wiezie. Tutaj kolejny telefon MPO. Słuchamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam na imię Zdrowia i chcę pozdrowić moją Martynę.
0: Mama Zrozumieliśmy, Martyna. Że mama Martynka. Tak, pozdrawiamy życzenia. Również. Kolejny telefon. Tu się ktoś rozłączył, bo się nie doczekał. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
3: Dzień dobry, mam na imię Cinkę. Chciałabym pozdrowić moją mamę.
0: Jak mama ma na imię?
3: Monika.
0: Mama Monika, mama Kingi. Dziękujemy, pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy.
0: Kolejny telefon, tu MPO, słuchamy.
5: Cześć, mam na imię Emilka. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia mojej mamie Aleksandrze. Kocham ją bardzo mocno. Buziaczki.
0: O, buziaczki. Proszę. Kolejny bardzo. Telefon. Dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
6: Dzień dobry, nazywam się Jagoda. Pozdrawiam moją mamę, która się nazywa Ania. I chcę jej życzyć wszystkiego najlepszego, żeby długo żyła. Mhm.
0: I tyle.
6: No nie wiem, wszystkiego najlepszego.
0: I wszystkiego najlepszego. Jeszcze dwa telefony powiedzmy. Dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
7: Dzień dobry, ja mam na imię Marta i bardzo bym chciała pozdrowić moją mamę Janinę, którą bardzo kocham. Dzięki.
0: Dzięki. I ostatni telefon na dziś. Odbieramy. Słuchamy, tu MPO.
8: Cześć.
0: Cześć.
8: Sylwia Korunia.
0: Słuchamy.
8: Pozdrawiam moje mamy Częstochowy, bo mam Rzeszkę. Sylwia Korunia.
0: Sylwia z Torunia, mamę z Częstochowy. Tu Toruń, tu tam Częstochowa. No.
4: I geografię macie zaliczoną.
9: SK2.
4: Swoją drogą, powiem ci szczerze, że jestem zdziwiony, że te dzieci wszystkie stać na posiadanie swoich telefonów komórkowych.
0: A to już bardzo wcześnie się zaczyna i tak. Dobrze, bo mogły mamy być pozdrowione.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Po ostatnim incydencie weekendowym, kiedy był wjazd na rodzinną chatę prezydenta Karola Nawrockiego, teraz Ruch Obrony Granic chce zaoferować ochronę prezydentowi Nawrockiemu.
1: Naprawdę?
0: Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, zapowiedział, że organizacja podejmie się ochrony prezydenta Karola.
2: Ruch Obrony Granic, czyli w skrócie ROK, tak?
0: Tak, tak.
2: To się nie uda. To się
0: nie?
2: Nie uda się, bo każdy będzie wiedział, gdzie szukać prezydenta.
0: Czyli gdzie?
2: No za rogiem, no.

0: Pam, pam. To oczywiście Robert Chojnacki z Andrzejem Piasecznym. U nas 100% polskiej muzyki, to się nie zmieni. 5 minut zostało do 8, po 8 gramy w Państwa Miasta. Teraz można się zgłaszać SMS-owo 726-826-826 lub na Messengerze. Pamiętajcie, żeby tam, jeśli chcecie zagrać, zostawić nam swój numer telefonu po udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: No to dzisiaj szukamy rymu do słowa mama. To tak klasycznie, powiedzmy, jak w dzień mamy mama.
0: Mama, rym do mama. Może być biały. SK2.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
7: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
8: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.
12: Na ulicach Rzeszowa spory ruch, szczególnie przy szkołach. Dzieciaki pędzą rowerami, hulajnogami na lekcję. Kierowcy, uważajcie na nich. I przy okazji, rodzice, tu mam dla Was małe przypomnienie, że już od 3 czerwca kask na głowie dziecka to obowiązek do 16 roku życia. Sprawdźmy jeszcze pogodę. Dziś bardzo podobnie jak wczoraj, czyli słońce i temperatura w ciągu dnia od 24 do 26 stopni, więc będzie przyjemnie i ciepło w całym regionie. Miłego dnia życzę.
13: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Groźny pożar w Zachodniopomorskiem w Przedsławiu. Pod Szczecinem płonęło poddasze szeregowca. Ewakuowało się 8 osób. Ogień pojawił się około 2 w nocy. Przez kilka godzin z żywiołem walczyło 14 zastępów. Ucierpiał strażak, który z rozciętą dłonią trafił do szpitala.
14: W wyniku pożaru doszczętnemu spaleniu uległy 3 z 4 poddaszy, natomiast to 4 tak jest na tyle uszkodzone, że do zamieszkania się nie nadaje.
13: Mówił Przemysław Grzybowski ze Straży Pożarnej w Policach. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
4: Tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
2: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
15: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
2: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
13: Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Wraz z majowym słońcem wraca jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin łąk i dzikich ogrodów, mówi Jakub Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula.
16: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie, wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją.
13: Jeśli podczas spaceru lub na działce natkniemy się na toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie. Trzeba to zgłosić służbom, na przykład Straży Miejskiej.
17: SK2 Sport.
13: Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wejdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Chilijczyk plasuje się w czwartej dziesiątce rankingu. Majchrzak jest 78. Początek meczu o 11:00. Do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju. Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. W drugiej parze jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią.
18: Słyszeliśmy o barszczu Sosnowskiego w newsach.
19: Co to się dzieje z tymi zupami, nie?
18: No,
19: nieprawdopodobne.
18: Żeby na zupę uważać.
19: To totalnie. My musimy uważać na barszcz. Ziobrze, Żurek wychodzi bokiem. No. Co to się dzieje?
18: I uważajcie też na kapuśniak, bo po kapuśniaku to.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Na grochówkę trzeba uważać, na fasolkę po bretońsku trzeba uważać.
19: Ja słyszałem, że na Grochowskiej w Warszawie trzeba uważać, bo to wiesz, Praga.
18: To też
19: tak, trzeba uważać. Tak. Wilki nam zamyją teraz.
18: A na Brackiej
19: teraz.
18: W Krakowie pada deszcz, wiesz?
19: Już?
18: No, nie wiem, czy Sosnowskiego, ale...
19: deszcz Sosnowskiego.
18: Pozdrawiamy cały kraj, cały naród. Witamy. Dzień dobry, 4 po 8.

0: Dobre, bo polskie. To nasze hasło. Dobre, nie? 100% polskich hitów w Radiu SK 2, 10 po 8. Słuchajcie, w kinach jeszcze nie ma, a w Polsce już jest trzecia część Top Guna, bo całkiem przypadkowo polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nagrał w Polsce film hollywoodzki.
1: Tak jest. A wszystko z okazji tego, że do Polski przeleciały w końcu super szybkie, super fajne i w ogóle super amerykańskie myśliwce F-35.
0: W rolach głównych tej trzeciej części Top Guna prezes PSL-u, wyobraźcie to sobie, w okularach przeciwsłonecznych, tak. Stoi na lotnisku, w promieniach zachodzącego słońca, w tle lecą te piękne myśliwce.
1: Tak. Tak więc od dzisiaj to już nie jest Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Od dziś to jest Władysław Krus-Kamysz.
1: I to by się zgadzało, bo jak PSL, to rolnik. A jak rolnik, to wiadomo, że musi być w Krus.

0: I tak ładnie ta gitara brzmi na końcu, że aż by się chciało rozpalić ognicho, nabić coś.
1: I rzucić tą gitarę do środka.
0: Nie, nie. Nabić coś na kijek, kiełbaskę na przykład i sobie usmażyć i sobie słuchać, jak taka gitarka sobie gra. Takie rytmy u nas w Radiu SK 2. Teraz pora zagrać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK 2.
0: Nasza kultowa zabawa. Dzisiaj w niej Małgosia i Magda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Witamy, drogie panie. Któraś słucha radia i to bardzo głośno, proszę ściszyć. Przypominam w tym czasie zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje?
5: Tak, tak, tak.
0: Dobrze, Małgosia zacznie.
6: Małgosiu, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: Proszę. No i co tam? Już?
0: M jak mama, proszę
6: M
0: bardzo.
6: Jak mama,
0: M
6: proszę.
0: Jak mama.
6: Wiele imion ma.
0: 20 sekund, tak. Uwaga.
6: Państwo.
5: Maroko.
6: Miasto.
5: Mława.
6: Znana postać.
5: Macierewicz.
6: Roślina.
5: Marchewka.
6: Kolor.
5: Marchewkowy.
6: Zawód.
5: Mechanik.
6: Samochód.
5: Mazda.
6: Imię.
5: Małgorzata.
6: Przedmiot.
5: Miska.
6: Rzeka.
5: Mississippi.
0: Zaliczamy to Mississippi rzutem na taśmę jeszcze. Dobrze, dobrze. Co tu ja miałem?
6: Znasz jakiegoś Macierewicza?
0: Znam. tutaj akurat nie mamy wątpliwości, więc...
6: Nie, no wszystko mamy.
0: Wszystko
6: no.
0: mamy. 10.
6: 10.
0: 10.
6: Ale trafiłaś w dychę.
0: Trafiłaś w dychę. A gdzie ty jesteś, że taki pogłos? Zamknęłaś się w jakiejś toalecie?
5: W łazience.
6: No właśnie. I nie możesz wyjść.
0: Tak czułem, że nas ludzie w toaletach słuchają. Dobrze. Magda, a ty gdzie jesteś?
7: W samochodzie zamknięta.
0: W samochodzie
6: też zamknięta.
0: I inna akustyka od razu słychać, ale też zamknięta. Madziu, w prawo czy w lewo? 10 punktów do przebicia.
7: W lewo.
0: W lewo. Bo tak powiedziałem, zbiłem cię tymi 10 punktami, że tyle tak, do przebicia
6: tak,
0: masz.
6: Albo toaletą. Tak, tak. No.
0: Dobrze, koło się zatrzymało na trzeciej literze alfabetu, czyli litera C.
6: Jak witamina?
0: Jak witamina C. 20 sekund, uwaga, państwo.
7: Chorwacja.
0: Miasto.
7: Cedynia.
0: Tytuł filmu.
7: Całe szczęście.
0: Imię.
7: Cecylia.
0: Roślina.
7: Cebula.
0: Potrawa.
7: Cebularz.
0: Zawód.
7: Cieśla.
0: Samochód.
7: Kia.
0: Znana osoba.
7: O kurde. Kia.
0: To już i tak po czasie. Ale poczekaj, Kia jest na K, a nie... Kia jest na K, a nie na C.
1: Seat Kia. Albo
7: Seat
1: to jest,
7: Kia.
1: Tak, można by było, prawda?
0: Albo jakbyś powiedział jakiś Citroen.
1: Citroen, tak.
0: Tak, albo jakieś coś innego.
1: No, ale powiem ci szczerze...
0: Chevrolet jest nawet na C.
1: Powiem ci szczerze, że szłaś też jak burza.
0: Szłaś jak burza, tak.
1: Tylko,
0: tak.
1: Że trzy chmurki mniej.
0: Ale Cedynia to... Bo wiem, że bitwa pod Cedynią była, ale czy Cedynia to miasto?
1: No, ale co? Cedynia. Wpiszę sobie Cedynia. No jest, no. Proszę bardzo. Cedynia, burmistrz Mieszko I. No jest.
0: Mieszko I.
1: No a co? A drugi? To, nie, pierwszy.
0: To on zrobił bitwę pod Cedynią? Nie.
1: Nie wiem.
0: Dobrze. Jeden, dwa. Tytuł filmu Całe Szczęście?
1: Jest.
0: Jest. Trzy. Cztery było, pięć było, sześć było, siedem zawód był i ten samochód nie zaliczamy. Czyli
1: to,
0: siedem.
1: Siedem. Dziesięć siedem. Do siedmiu. Ale
0: no
1: to
0: miałaś mocną
1: dobry.
0: Konkurentkę, Madziu.
1: Dobry
0: ale dobry
7: tak,
0: pojedynek.
7: Gratuluję.
0: Dobre nagrody pocieszenia.
5: Dziękuję.
0: A prezent marzeń do Gosi!
5: I super!
0: To Małgosiu, miłego posiedzenia w takim razie życzymy.
5: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, papa.
0: Papa, a Madzi szerokości przyczepności w tym samochodzie kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Pierwszy raz będę wysyłał prezent do toalety.
0: Do toalety?
1: Mhm.
0: No, bo to jest, wiesz, prezent marzeń. To nie ma to tamto.
1: Nie, nie, nie, absolutnie.
0: Może złoty sedes
1: to
0: sobie
1: trzeba usiąść
0: ktoś kupi za to.
1: I się zastanowić.

0: Jan Borysewicz i Paweł Kukiz w Radiu SK 25 minut po 8. Słuchajcie, sztuczna inteligencja, która warta jest miliardy dolarów, okazuje się, że poległa w starciu z kałużą.
1: Otóż Atlantę sparaliżowały ostatnio gwałtowne ulewy i te ulewy sparaliżowały też robotaksówki. Wjechała sobie taka taksówka, wykryła kałużę i koniec. Dalej nie pojedzie i czeka, aż kałuża zniknie.
0: Korki w mieście ogromne, frustracja innych uczestników ruchu sięga zenitu, a robotaksówka czeka, aż kałuża wyparuje.
1: I żeby to była jedna taka taksówka, nie. Całe stado AI-owych taksówek utknęło.
0: Jak tu na taką autonomiczną taksówkę zawołać, żeby się przesunęła? W sumie tak. Dobrze, że u nas w Polsce za kierownicą siedzi ludzka inteligencja, na którą od czasu do czasu można zawołać, nie wiem...
1: Jak jedziesz, baranie? SK2.

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Zabawę zawsze jest marzeń.
2: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
7: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
8: A jak to wpływa na państwa codzienność?
7: Ciągle coś się nie domyka.
6: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
8: Proszę pana, bo tam są drzwi.
9: Polskone Porta Dere Ercato.
10: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
11: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
12: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
13: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
16: I po reklamie.
17: Wtorek zapowiada się naprawdę spokojnie, jeśli chodzi o pogodę. W Rzeszowie krośnie i jaśle nad głowami przez większość dnia będzie dominować słońce. Do tego z każdą godziną zrobi się coraz cieplej. Po południu temperatura wyniesie od 24 do nawet 26 stopni. To dziś, a jutro pogoda zacznie się delikatnie zmieniać. Nadal będzie ciepło, ale na niebie pojawi się więcej chmur i miejscami może również popadać. Z kolei w czwartek spadnie nam temperatura poniżej 20, ale to tylko chwilowy spadek.
18: 8.31 News SK2 Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu odeskiego. Uszkodzona została infrastruktura cywilna. Eksplozje było słychać w Charkowie, Chersoniu, Sumach, Mikołajowie i Zaporożu. Synoptycy ostrzegają przed upałami na zachodzie Polski. Nawet 30 stopni termometry pokażą w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Czuję się jak 50 lat temu, zapewnia Donald Trump. Amerykański prezydent przejdzie dzisiaj coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prawie 80-letni polityk jest w znakomitej formie, co nie przekonuje jego krytyków.

0: Daj wybrzmieć do końca, daj, bo ten już mi macha, że trzeba się odzywać.
1: No i już wybrzmiała, a ty zagadałeś.
0: Nie zagadałem, bo to przez ciebie, to ty tak tutaj mnie machasz, tutaj gadaj, gadaj, gadaj.
1: No bo gadaj. Po to jest radio, żeby gadać, po to jest radio, żeby też wspominać niektóre rzeczy, a my lubimy akurat w Radio SK2 wspominać.
0: Wspominki są najlepsze. Dzisiaj wspominki z którego roku?
1: 2004, mój drogi.
0: 22 lata temu. Kącik odkurzający, odświeżamy stare newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
1: 25 maja 2004 roku polska agencja prasowa pisała tak. Sale Rady Ministrów w gmachu australijskiego parlamentu zalały setki litrów wody z instalacji przeciwpożarowej. Kosztowne dywany i skórzane fotele zostały doszczętnie zniszczone. W eleganckim wcześniej pomieszczeniu można było brodzić w wodzie. Straty oszacowano na 700 tysięcy dolarów australijskich, czyli blisko pół miliona dolarów amerykańskich. Remont potrwa do pierwszych dni czerwca, a za wszystko, co ciekawe, odpowiedzialna jest australijska agencja wywiadowcza.
0: Czyli szpiedzy.
1: Szpiedzy.
0: To słaba ta australijska agencja wywiadowcza, jak mają jakiś przeciek. SK2.

0: Mieć albo być, oto jest pytanie od grupy Mysłowic na 12 minut przed 9. W Radiu SK2 teraz promocja. Kolejna prywatna wyspa do kupienia jest w Grecji, a jest taniej, lekko taniej, niewiele, ale taniej niż mieszkanie w Warszawie.
1: Grecka wyspa Makri, nie mylić z markami pod Warszawą, Makri, położona na Morzu Jońskim w archipelagu Echidendes, zostanie wystawiona... Wiedziałem, że się zaśmiejesz. Zostanie wystawione na aukcji 13 listopada tegoż też roku z ceną wywoławczą, uwaga, zaledwie 247 tysięcy euro, czyli nieco ponad 1 000 000 złotych.
0: Tak, wyspa nie jest zamieszkana w archipelagu Echinades i posiada jedynie niewielki dom, zbiornik na wodę oraz kaplicę. Cena wywoławcza 1 000 000 złotych może zachęcić.
1: 1 000 000 złotych to jest prawie tyle, co za przeciętne mieszkanie deweloperskie w Warszawie,
0: tylko
1: powiem wam.
0: Jest pewien problem, bo taką wyspę niezamieszkaną trzeba skolonizować, a u nas jest problem z przyrostem naturalnym. No ciężko jest.
1: No, więc chyba lepiej to mieszkanie w hipotekę na 30 lat, na spółkę z kotem i będzie dobrze.

0: Wszystko dobrze, wszystko dobrze.
1: Się skończyło.
0: 5 minut do godziny 9. Nie kończy się nic, dopiero się zaczyna dzień mamy. Pamiętajcie o tym, drogie dzieci szczególnie, chcielibyśmy powiedzieć. Tak. To w ten dzień trzeba o swoich mamach pamiętać.
1: Kiedyś ktoś mądry powiedział, że za każdym dzieckiem siedzi matka.
0: Ale mówi się, że za każdym dzieckiem stoi matka.
1: Nie!
2: Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!

0: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
8: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: I po reklamie.
12: Przed nami bardzo długi, piękny majowy dzień, blisko 16 godzin światła i właśnie za to wielu z Was lubi przełom maja i czerwca, dni długie, pogodne i ciepłe. Tak będzie zresztą dziś. W Rzeszowie krośnie i jaśle, temperatura dobije do 25, może nawet 26 stopni, a na niebie słońce przez cały dzień. Jutro jednak zmiana. Nadal ciepło, ale pogoda zacznie już dorzucać więcej chmur i miejscami może pojawić się deszcz, a w czwartek czeka nas spadek temperatury poniżej 20.
13: Jest 9. News SK2 Anna Łobocka. Wykolejony pociąg wciąż blokuje tory. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce w Wielkopolsce. Wczoraj po południu na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył w jadący szynobus. Kierowca auta zginął na miejscu. Dla służb to były intensywne godziny, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
14: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
13: Utrudnienia na kolejowej trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi reporterzy, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej, Aleksander Ruszkowski.
11: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z 4 w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już dziś ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
13: Opiekują się, przytulają i pocieszają, a dziś mają swoje święto. W Dniu Mamy sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi zielonogórzanie.
15: Czego życzysz swojej mamie z okazji Dnia Mamy?
16: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. I dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
17: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
18: Wyjazdu.
15: Dlaczego?
18: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
13: Życzenia dla mam zebrała Ola Kanoniak.
19: No to ja też polecam do tego wyjazdu All Inclusive'a pożyczyć mamie, no halo.
2: SK2 News, Rzeszów.
12: Emanuela Kwaśniak. 149 projektów czeka na Wasze głosy. Mowa o rzeszowskim budżecie obywatelskim. W tym roku miasto przeznaczyło na ich realizację prawie 16 milionów złotych. O tym, jak głosować, mówi Artur Gernand z rzeszowskiego ratusza.
20: Albo elektronicznie, czyli wchodząc na stronę rbo.rzeszow.pl. Natomiast drugi sposób już jest związany z koniecznością wyjścia z domu.
12: Listę miejsc, gdzie możecie zagłosować stacjonarnie, znajdziecie na stronie ratusza.
19: Tu Radio SK 2, minęła 9:00. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Będzie Krzysztof Zalewski, będzie Bletka, a na początek piosenka o tym, czego każda mama nasłucha się w swoim życiu, aż po prostu potąd. Zespół T-Love w Radio SK 2. Przed nami Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Pędzimy pod wiatr z Grzegorzem Krzyżymy na antenie Radia SK 2 na 21 minut po godzinie 9. Za to wiatr zwycięstwa dało się poczuć na festiwalu w Cannes. Nasz człowiek, czyli Paweł Pawlikowski, zdobył nagrodę za reżyserię swojego najnowszego filmu pod tytułem Ojczyzna. Co ciekawe, Polak dostał nagrodę ex aequo z hiszpańskimi twórcami, no ale okazało się, że zabrakło statuetek i pan Pawlikowski musiał pytać ze sceny, gdzie podziało się jego trofeum. I ja myślę, że to jest naprawdę bardzo idealnie sytuacja pasująca do ducha naszej ojczyzny, do Polski. Człowiek jedzie na elegancki światowy festiwal, a czuje się jak w polskim urzędzie, gdzie zabrakło druków, no i trzeba szukać i pytać.
1: SK2. SK2.

0: nasi słuchacze usłyszą najpewniej ten hit w piątek podczas olsztyńskiej kortowiady, na którą zgarnęli u nas podwójne karnety. Całkiem spora reprezentacja Radia SK2 tam będzie, bo sporo tych karnetów rozdaliśmy. Zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz zagrają tam właśnie w piątek, a kortowiada rusza już jutro, za to u nas jeszcze przed 10:00 zagrają Dawid Podsiadło i Hania Kuzimowicz.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
4: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i natury.

0: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl. Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
1: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
4: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy ten kawałek wykonają wspólnie na stadionie przy Bułgarskiej. Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie, gramy wam w Radiu SK2. Stadionowy koncert Sanach w Poznaniu już w ten piątek. Zostały jeszcze jakieś takie ostatnie bilety, tutaj widzę na płytę, jakieś takie sektory VIP, ale ogólnie stadion został wyprzedany i tego właśnie życzymy każdemu artyście, który marzy o podbiciu polskich stadionów.
1: Reklama.
2: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
8: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
9: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: I po reklamie.
17: Wszystko wskazuje na to, że słońca w regionie na Medzi się nie zabraknie. Według prognozy dziś bez opadów. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 20 do 21 stopni, a temperatura o kilka kresek jeszcze może nam podskoczyć. Przed nami też ciepła noc. W nocy od 15 do miejscami 16 stopni na plusie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, w okolicach Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno.
1: Jest 10. News SK2. Anna Łowocka. Trwa dogaszenie pożaru szeregowców w Przedsławiu zachodniopomorskim. Ogień pojawił się w nocy na poddaszu budynku.
3: Myślę, że wszyscy powinni cieszyć się, że nie doszło tak naprawdę do tragedii. Nadal emocjonalnie jestem związany z tym miejscem i mój przyjaciel zadzwonił. Brzmiało z przejęciem, że po prostu zwyczajnie budynki się palą.
18: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą gdzie przyjechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. To takie nieszczęście.
19: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin. Praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
1: 3 mieszkania z 5 nie nadają się do zamieszkania. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Drugiego wciąż szuka policja. Do zdarzenia doszło na spokojnym osiedlu Rozkosz, mówi Ewelina Radomyjska z siedleckiej komendy.
20: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez 2 mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
1: Na razie policja zatrzymała jednego z domniemanych sprawców ataku.
20: 32-latek usłyszał zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Trwają czynności mające na celu zatrzymanie drugiego sprawcy tego zdarzenia.
1: To już kolejne takie zdarzenie w Siedlcach. Do podobnego ataku doszło w marcu. Podejrzani o ten atak są w areszcie. To kolejna zadyma i szkodzenie wizerunkowi miasta. Tak prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek reaguje na zapowiedź jednego z radnych. Jacek Strojny chce referendum w sprawie odwołania prezydenta.
21: Prawdziwych powodów do referendum w Rzeszowie oczywiście nie ma. Więc chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego. Szkoda tracić czasu na zadymy. Rzeszów musi korzystać z szansy, która się pojawia. Pracować powinniśmy wszyscy wspólnie na rzecz jego rozwoju, a nie rozrabiać.
1: Jacek Strojny, który był kontrkandydatem Konrada Fiołka w ostatnich wyborach na prezydenta Rzeszowa, zarzuca mu m.in. niejasności wokół kluczowych inwestycji miejskich.
22: SK2 News, Rzeszów.
23: Michał Serkis. W czwartek na Podkarpaciu rusza dodatkowa akcja szczepienia lisów. Wojewódzki lekarz weterynarii apeluje, by pod żadnym pozorem nie podnosić takiej szczepionki. Uważajcie również na swoje zwierzęta.
24: W przypadku ewentualnego spożycia szczepionki przez zwierzęta domowe lub gospodarskie, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii świadczącym usługi w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt.
23: Mówił Piotr Dębski z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie. W Rzeszowie poprawi się stan chodników czy miejsc postojowych. Miasto ogłosiło przetarg i szuka wykonawcy. Szczegóły w rzeszowskim BIP-ie.
0: 2 minuty po godzinie 10:00. Tutaj Radio SK2. 100% polskich hitów gramy wam jako jedyni w eterze. Usłyszymy Natalię Kukulską, zespół Hurt. Uruchomimy też nasz muzyczny wehikuł czasu. Jest na co czekać. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
25: No to gramy.

Ktoś by pomyślał, że to zapomniany utwór od Lady Punk, ale jednak podczas Ursynaliów w sobotę w Warszawie Małą Wojnę usłyszeliśmy ze sceny, naprawdę pięknie wykonane. Panowie ewidentnie są w formie, no i potwierdza to też statuetka Złotego Fryderyka, którą wczoraj zespół odebrał za te 45 lat działalności na polskiej scenie muzycznej. No po prostu im się należało, cytując klasyczkę. A przed nami za to młoda krew, która swoje sukcesy już jak najbardziej ma, ale jeszcze na pewno nieraz nas ten młodzieniec zaskoczy. Oskar Cyms już teraz w Radiu SK2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK2 to nasz cykl, w którym podróżujemy sobie w czasie. A skoro o podróżach mówimy, to chyba najlepsze i najzdrowsze, nie da się ukryć, są te, które odbywamy na własnych nogach. A jak naszym celem jest pora roku, w której rządzi słońce, plaża i wakacje, to już w ogóle sama totalna przyjemność. O tym właśnie zespół Baim i Piechotą do lata w Radio SK2.

0: Lata na antenie Radia SK2. Wcześniej było Piechotą do lata, a tutaj Kuba i Kuba, stygnie lato. Gramy wam w Radiu SK2. To już podium gorącej polskiej dwudziestki, miejsce numer 2. No właśnie, a jeżeli chcecie, żeby wasze głosy nie stygły i się nie marnowały, to polecam wejść na sk2.pl i zagłosować na swoich ulubionych wykonawców. O tym, kto dostał się do ostatecznego notowania gorącej polskiej dwudziestki, dowiemy się jak zawsze w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wieża Babel zawsze jest marzeniem.
12: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali pod promie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
13: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: Pakuj codziennie z Biedronką.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
3: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
4: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
5: A jak to wpływa na państwa codzienność?
4: Ciągle coś się nie domyka.
3: Albo zgrzyta.
6: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
5: Proszę pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercato.
8: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
14: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
13: To dobre cechy charakteru.
14: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
15: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Ta piosenka kojarzy mi się z tym, żeby uważać z ogniem w lasach, no bo suszę mamy, jak wiadomo, wszystko jest bardzo łatwopalne, natomiast łatwopalni od Maryli Rodowicz mają oczywiście głębszy sens. Tekst Jacka Cygana jest o przemijaniu. Tutaj Radio SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
5: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
10: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
11: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piluk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: I po reklamie.
1: Słonecznie i bez opadów będzie do końca dnia. W Rzeszowie krośnie czy jaśle, do tego ciepło. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle od 22 do 23 stopni i temperatura jeszcze o kilka kresek może nam podskoczyć. W nocy od 15 do 16 stopni. Jutro niewykluczone burze. Uważajcie. Z ważniejszych utrudnień, no to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Przypominamy, na miejscu zawężenia oraz ograniczenia prędkości.
14: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje, to Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził ten fakt w rozmowie z naszym reporterem. A oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
15: W mojej opinii, ja znam ponad 20 lat pana prezydenta Kracika. Ma on pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, a także zestaw cech osobowościowych, które sprawią, że w sposób sprawny, skuteczny i taki spokojny będzie w stanie administrować miastem Kraków w tym trudnym czasie do wyłonienia kolejnego prezydenta.
14: Oficjalne informacje na temat tego, kto będzie osobą pełniącą obowiązki prezydenta w Krakowie, mają zostać podane jutro. Nożownik z Gdyni wciąż nieuchwytny. W nocy z soboty na niedzielę zaatakował dwie osoby na bulwarze nadmorskim. Mamy już część dowodów, mówi nam Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
16: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował pokrzywdzonych do szpitala w Gdyni.
14: Zaatakowane osoby mają powierzchowne obrażenia niezagrażające życiu. Przełom w sprawie niedźwiedzi w Bieszczadach. Pierwsze zwierzęta mają już obroże. Szczegóły Julia Ranosz.
17: Od 20 maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowiła już 8 niedźwiedzi na terenie gminy Solina, Baligród, Bukowsko i Zagórz. 7 z nich zostało zaobrożowanych i są już monitorowane. 2 młode osobniki, rodzeństwo, przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. Jak przekazał nam poseł PSL Adam Dziedzic, rzeszowski RDOŚ dysponuje środkami na zaobrażowanie około 20-30 drapieżników.
14: To reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domów. Niedźwiedzie odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji, a cały reportaż znajdziecie na sk.pl i se.pl.
3: SK2 News, Rzeszów.
1: Michał Serki za wysoki mandat i 15 punktów karnych. To kara dla 36-letniego mężczyzny za zbyt szybką jazdę. Na ulicy 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie pędził ponad 130 km na godzinę. Rzeszów stawia na podróżujących komunikacją miejską. Miasto czeka na oferty w przetargu na zakup i montaż wiat autobusowych, mówi Artur Gernand z rzeszowskiego ratusza.
18: To są takie duże wiaty, one będą wyposażone w system fotowoltaiczny, także po to, żeby te wiaty były oświetlane.
1: A zostaną zamontowane m.in. przy Budzi Wojskiej czy Matysowskiej.
0: Jak wiadomo, miśki w górach są miłe do momentu, aż trzeba zapłacić za zdjęcie. Wtedy już robi się nieładnie, więc lepiej unikać takich sytuacji. Tutaj Radio SK2, a naszą misją albo misją jest granie wam najlepszych polskich hitów. Zespół Loka na początek 11. Kasia Grodzka, dzień dobry.

34 stopnie dziś, jutro i w czwartek po 36. Taka oto pogoda w Avignon, o którym pan Skawa śpiewa, zespół Kombi w Radiu SK2. U nas za to nieco chłodniej, ale też gorąco, słuchajcie. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, bo na zachodzie i południowym zachodzie Polski termometry mogą dziś dobić do okrągłych 30 stopni. No wygląda na to, że prawdziwe lato wpadło do nas totalnie, bez pukania i od razu odpaliło piec na pełną moc. Pamiętajcie, że jak za oknem jest 30 stopni, to biurowa klimatyzacja bez głosowania awansuje na pracownika miesiąca. SK

0: Do Krakowa zabrał nas zespół Manam, krakowski Splin. Tak wam gramy w Radiu Ecka 2. Za to naukowcy lubią zabierać nas do dawnych, naprawdę bardzo dawnych czasów. Takie 3 miliony lat wstecz, bo odkryli, dlaczego T-Rex miał takie krótkie przednie łapy. To wina ewolucji, bo cała jej para poszła w rozwijanie wielkiej szczęki i gigantycznej głowy, co w zupełności wystarczało mu do polowania. No swoją drogą, dzięki temu nikt nigdy nie mógł mu zarzucić, że pcha się gdzieś z łapami.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Wundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 20...

0: i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
5: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
6: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Najlepsze po

0: 8 i 9 czerwca w Warszawie dwa finałowe koncerty wieńczące wiosenną trasę Kaśki Sochackiej, ale czasu na odpoczynek mało, bo w lipcu startuje kolejna trasa, czyli lato w amfiteatrach. Artystka odwiedzi m.in. Opole, Kielce czy też malutki Ustroń, proszę bardzo. To będzie naprawdę pracowite lato dla Kaśki Sochackiej. Madison, gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 12. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
8: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
9: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
16: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
20: I po reklamie.
1: Ciepło, słonecznie i bez opadów będzie do końca dnia w Rzeszowie. Krośnie czy jaśle, na termometrach mamy od 23 do 25 stopni, w nocy od 15 do 16. Jutro około 25 i mogą pojawić się burze. Uważajcie, przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego na miejscu zawężenia i ograniczenia prędkości. A teraz w Rzeszowie większy ruch w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno, do tego na Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
20: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala. To po zdarzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Pojazdy zdarzyły się na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską, a karetka wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego jechała na sygnałach do wezwania. W tym samym czasie 83-letni kierowca Forda skręcał w ulicę Zdwudrzańską i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ambulans uderzył jeszcze w latarnię i przewrócił się na bok.
21: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy. Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny.
20: Mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. W pobliżu miejsca zdarzenia mogą tworzyć się korki. Droga Krajowa 77 została zamknięta, a policjanci kierują ruchy na objazdę. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny, gęsty dym nad Przementem w Wielkopolsce. Jest apel do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa, w której miały znajdować się m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana. Szybko trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, największy ogień udało się już ugasić.
22: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, teren objęty pożarem, doprowadzić do całkowitego ugaszenia tego pożaru. W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
20: O okoliczności pożaru będą wyjaśniać śledczy. Na zachodzie Polski upały, nawet 30 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, obowiązują głównie w Lubuskim oraz części zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. W pozostałej części kraju również upalnie, poza północnym wschodem Polski. Najzimniej dziś na Suwalszczyźnie, tam 20 stopni i możliwe opady. Jutro jednak wysokie temperatury mają ustąpić.
23: SK2 News, Rzeszów.
1: Michał Serki z dwóch obywateli Mołdawii zatrzymali na granicy w Medyce podkarpaccy pogranicznicy, a to po tym, jak próbowali dostać się do Polski ze zmienionymi nazwiskami. W trakcie kontroli okazało się, że mają zakaz wjazdu do strefy Schengen.
24: Kobieta dobrowolnie poddała się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności na 2 lata. Z kolei wobec mężczyzny Straż Graniczna skieruje do sądu akt oskarżenia.
1: Mówił Piotr Zachielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Przypominamy, że cały czas trwa głosowanie na rzeszowski budżet obywatelski. Szczegóły na stronie ratusza.
0: Mamy południe, przed nami kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów, a także mini muzyczna podróż w czasie na nas czeka. Będzie też wkrętka Kamila Nosera. Warto zostać z Radiem SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Kleo na muzyczny początek tej godziny.

0: Ten utwór też z latem może się kojarzyć jak najbardziej. Urszula, Dmuchawce, Latawce, Wiatr. Gramy wam w Radiu SK2. On nie lata, ale za to wkręca. Kamil Nosel w Radiu SK2. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Sandry z wylotu,
2: tak?
3: Proszę pani, do Egiptu 16.
2: Słucham.
3: Wytłoczona Iwana po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w Red, a w Blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
2: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
3: To już mówię. Są podstawione meleksy, proszę pani. No i tutaj, proszę pani, meleksem to się najszybciej robi.
2: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
3: Znaczy, jedyny tam... problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać meleksy bez akumulatorów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
2: Nie, no wie pani, to jest po prostu jakaś kpina. My się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego to
3: jest... A gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
2: Wie pani, co może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne
3: pani,
2: rzeczy i to...
3: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić meleksy dla was.
2: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka to jest odległość. Ja tam jadę pierwszy raz, więc wie pani co, ja naprawdę nie wiem, mam coś decydować, gdzie ja nawet nie wiem tak naprawdę,
3: to może
2: gdzie
3: inaczej.
2: Ja się będę znajdowała.
3: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego meleksa?
2: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z biurem podróży.
3: Proszę pani,
2: przepraszam,
3: ale wybaczy pani, ale
2: ja
3: meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego
2: no,
3: prościej
2: ja
3: jest...
2: Ja mam meleksa obsługiwacz, przepraszam bardzo. Czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem meleksem i z jakimiś akumulatorami? Proszę pani.
3: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
2: Proszę pani, może mam, może nie. A czy to ma znaczenie w tej dyskusji?
3: Jakby
2: bo
3: pani
2: ja teraz
3: miała,
2: nie rozumiem.
3: Jakby pani miała, to powiem pani tak. Jazda na meleksie to jest coś w pograniczu rower, proszę pani, i zwykły samochód.
2: Rozumiem, ale ja tutaj nie liczyłam na to, że ja będę jeździła jakimiś meleksami, jadąc...
3: Przepraszam, bo się pani uniosła, to ja może do szefa panią przełączę. Panie Dawidzie?
4: Kwiatuszku, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Minia, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Nie, no ja cię zabiję!
1: Nosel wkręca.

Tym razem w Wehikule Czasu zagram wam utwór zespołu, który sam w swoim portfolio ma singla o nazwie Wehikuł Czasu, ale my przenosimy się na 8 lat przed jego wydaniem, czyli do roku 81. Wtedy zespół Jam, bo oczywiście o nim mowa, zaczął nagrywać single radiowe i wtedy też na małym winylu zmieściły się dwa utwory, znana wszystkim Whisky, a także Puff, który usłyszymy już teraz w Radiu SK2.

0: właśnie, takie kwiatki dla wszystkich mam, gramy w ich święto. Flora i Maciej Musiałowski, choć wiadomo, że każdy lubi co innego, jedna mama woli dostać kawę, bo na przykład jest kawoszką, inna coś słodkiego, a jeszcze inna słoik śledzi, bo kwiaty zwiędną, a śledzie sobie zje, prawda? Takie praktyczne podejście do spraw też trzeba docenić. Wszystkiego najlepszego.
1: SK2
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.

0: polskie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenalinę?

0: Blacharnia Lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cudawianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
3: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
4: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: może teraz zespół Big Day mógłby nagrać aktualizację tego właśnie kawałka Dzień gorącej wiosny, bo dzisiaj miejscami w kraju nawet 30 stopni na termometrach, więc nie powiem trzymajcie się ciepło, bardziej powiem, żeby dla każdego po prostu starczyło tego cienia. Tu Radio SK 2, zbliża się 13, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Zabawę zawsze jest marzeń.
4: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
14: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: Do końca dnia w regionie słońca nie zabraknie, padać nie będzie. Na termometrach od 25 do 26 stopni średnio. W Rzeszowie krąśnie czy jaśle. W nocy od 15 do 16 kresek. Jutro około 25 niewykluczone burze. A od czwartku będzie nieco chłodniej. Teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana. W okolicach Ronda Kuronia, także na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
19: Jest 13. News Deski 2, Jakub Konieczkowicz. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję w tej sprawie ogłosił przed chwilą premier Donald Tusk. A przypomnijmy, w niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
20: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa.
19: Mówił premier Donald Tusk. Aleksander Miszalski oficjalnie przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Wybory na nowego prezydenta muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Tragedia na przejeździe kolejowym w Belgii. 4 osoby nie żyją po zderzeniu szkolnego minivana z pociągiem. Do wypadku doszło dziś rano na północy Belgii. Według doniesień tamtejszych mediów zginął kierowca i 3 pasażerów, w tym 2 dzieci. Jak podała spółka zarządzająca belgijską koleją, szlabany na przejeździe były opuszczone i paliła się czerwona sygnalizacja świetlna. Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zdarzenia. Bułka, Kochalski, Grabara na bramkę, Bednarek, Pyrka, Kędziora w obronie. To część powołanej przez Jana Urbana polskiej kadry na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród biało-czerwonych nie zabraknie też Roberta Lewandowskiego, a przypomnijmy, po porażce w finale baraży długo dyskutowano nad przyszłością lewego w kadrze. Mecz z Ukrainą już w niedzielę na stadionie we Wrocławiu, spotkanie z Nigerią 3 czerwca na Stadionie Narodowym.
21: SK2 News, Rzeszów.
1: Michał Userki, z uwaga kierowcy, będą utrudnienia w związku z weekendowym triatlonem. W sobotę rano wyłączona z ruchu będzie nitka południowa Alei Powstańców Warszawy i ulica Emilii Plater. W niedzielę od południa do 16 nie przejedziecie częścią Kwiatkowskiego, Jana Pawła, Budziwojską i Podleśną. Zmodernizowana poradnia ginekologiczno-położnicza w Świlczy już oficjalnie otwarta. W ramach prac wykonano m.in. nową instalację elektryczną, wymieniono płytki, zamontowano nowe wyposażenie łazienek oraz odnowiono i pomalowano wnętrza poradni.
22: Maj. 26 dzień mamy. Mamy sporo słońca, mamy dużo pewnie do zrobienia teraz. Mamy 13. Mamy też o tej porze coś dla każdej mamy.
23: Bez reklam. Jeden po drugim.
24: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
22: Na początek coś dla mam, bo to dzięki wam wierzymy w lepszy świat. Tak mówią bracia w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Kaśka Kowalska w SC2. I w dziesiątce hitów bez reklam. Antidotum Kaśki Kowalskiej. Antidotum, którego szukają mieszkańcy Bieszczad. Jest o tym głośno. Antidotum na niedźwiedzie. Niedźwiedzie, które nie boją się ludzi, podchodzą coraz bliżej. Zwierzakami nawet zajęła się policja.
1: Policja ma takie zalecenia. Włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują.
0: Ale jak wstają z czworaka na dwie łapy, to chcą udowodnić, że nie są po miodzie pitnym.
2: Yes.

0: Papa Dance w SC2. Wow, wow, jaki hitowy Disneyland. I to lepszy taki niż we Francji. A jeśli wybieracie się do Disneylandu i będziecie przejeżdżać autostradą A4, mam bardzo dobre wiadomości. Koniec opłat na A4. Bramki mają zniknąć na A4 pomiędzy Gliwicami i Wrocławiem. SK2. Teraz przed bramkami będą korki, ale strzelać to od szampana.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
14: Sprawdź to sam, dzięki dał.
13: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222. www.studnie-dukla.pl.
20: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
23: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Darka Zawiało, Wisupro w SC2 i tego Wam życzę, aby każdy szef dzisiaj Wam powiedział, że robota zrobiona jest z Supro. Za chwilę godzina 14, więc pierwsza zmiana kończy, a druga po newsach w SC2 zacznie z Agnieszką Chylińską całą zabawę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów, 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Topifi 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Biedronka.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
23: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel beach baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czyjaśle od 25 do 26 stopni. Do końca dnia słonecznie padać nie będzie. Uważajcie na silniejszy wiatr. W nocy od 15 do 16 stopni. Jutro mogą pojawić się burze. Uważajcie, a na termometrach zobaczymy około 25 kresek. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Lubelskiej, Rejtana, Powstańców Warszawy. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
9: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zamordował 26-latkę, po czym uprowadził ich córkę. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie Norwega Ingebrigta G. Chodzi o sprawę z 2022 roku. Do morderstwa doszło w Oświęcimiu. W pierwszej instancji mężczyznę skazano na dożywocie. Więcej wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
23: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka.
9: Ingebrigt G. będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii jednak nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok sądu pierwszej instancji zostanie podtrzymany, mężczyzna spędziłby w więzieniu maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas.
24: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
9: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W mObywatelu można obecnie skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki, czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty. A 12 milionów użytkowników oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie. Troje dzieci z Opola zrobiło swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat akurat dziś. Na opolskiej porodówce Dzień Matki jest właściwie codziennie, ale dziś jeszcze bardziej radosny i wzruszający.
25: No jest to niesamowite, powiem szczerze, miła niespodzianka.
26: Bardzo piękny prezent mam.
27: Miał być tydzień później, więc fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
9: A Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii wszystkim mamom na oddziale wręczyło prezenty. Nie zabrakło także czegoś na słodko.
28: SK2 News, Rzeszów.
1: Miał Serkis przełom w sprawie niedźwiedzi w Bieszczadach. Pierwsze zwierzęta zostały już zaobrażowane i są monitorowane. Chodzi o 7 osobników, m.in. z terenów gminy Solina, Baligród czy Zagórz. Od początku roku odzyskali prawie 70 skradzionych pojazdów do pogranicznicy z Podkarpacia. Wartość wszystkich aut to ponad 8 milionów złotych, a ostatnio w ramach międzynarodowej współpracy odzyskano kolejne 2 luksusowe auta. Pomnik 10 rąk w Rzeszowie doczeka się odbudowy. Miasto podpisało już umowę z firmą na realizację.
29: Ale fajnie, jak ktoś urodził się w Dzień Mamy. No lepszego prezentu po prostu już nie trzeba i to każdego roku. Ale oprócz tego, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Mamy, to też są przecież ci, którzy się imieninują. Ewelina, Paulina, Filip, Angelika, Angelika, jak kto woli. Im dzisiaj składamy życzenia, ciekawe czy mamy pamiętały.
30: Bez reklam. Jeden po drugim.
31: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
29: A może dzisiaj obiadek u mamy w SC2 wydłużamy porę lunchową. Jest 14, 3,5 minuty po w ofercie same smakołyki, klasyki, dżem, Magda Fem i takie na powroty do domu. Agnieszka Chylińska-Kowalski, witajcie.

Przy takim hicie randka na pewno będzie udana. Randewu w swoim szlagierze. Kombiak w ST2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Teraz czytam jeszcze w internecie a propos randek piękności i urody. Chirurdzy alarmują, że coraz więcej pacjentów chce twarzy AI. Po prostu coraz więcej ludzi przychodzi do gabinetów ze zdjęciem siebie, tylko to zdjęcie jest poprawione przez sztuczną inteligencję. Ale po co od razu operacja plastyczna? Wystarczy krem z dobrym filtrem. SK2

0: Magda Fam, jej kąsające gitary i niech nigdzie nie odchodzi, bo teraz w SK2 lecimy. A gdzie dokładnie?
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Do 1991 roku. To jest rok, kiedy uruchomiono na świecie pierwszą stronę internetową www. A w kinach premiera miała miejsce filmu Terminator 2 i Milczenie Owiec także, a świat nie milczał, bo w 1991 przecież odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory. I o tej wolności usłyszymy w jednej z najważniejszych ballad w historii polskiego rocka, na wydanym w 1991 kultowym albumie Detox grupy Jam znajdziemy ten numer.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Sen o wiktorii. Sen o zwycięstwie. W SK2.

0: Tak jest, numer, który puka do waszych telefonów, abyście na niego głosowali. W gorącej polskiej dwudziestce nie ma miejsca jak dom w SC2. Dom, tak jak u was, tak jest to jego ulubione miejsce. Mroza, w którym może się ogrzać, a za chwilę wrócimy do temperatury pokojowej z Rafałem Brzozowskim w SC2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Zabawę zawsze jest marzeń.
7: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
10: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz

0: Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.

0: Harvest, dwa perfekty z kawałkiem The Police, Every Breath You Take, czyli każdy oddech twój. Jeszcze perfekt z Grzegorzem Markowskim, a teraz już gra Łukasz Drapała, który m.in. z tą grupą wystąpi 29 maja. W Lubsku panowie będą koncertować. A za chwilę 15 i w ST2 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich ma to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
10: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
11: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
12: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel beach baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
16: W Rzeszowie postojcie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Taka sama sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia. Sporo aut jeszcze na Kopisto, Piłsudskiego, Cieplińskiego, a także w ścisłym centrum Rzeszowa na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. No i przypominamy, że buspasy obowiązują jeszcze do 17.30, a jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia słonecznie padać nie będzie, w nocy od 15 do 16 kresek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
18: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta, jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę, a przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
19: Jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
18: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby ustalają przyczyny tragicznego zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Doszło do niego na północy kraju. Zginęły 4 osoby, 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o okolicznościach tego wypadku?
20: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd, mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
18: Kondolencje po tragedii złożyły już belgijskie władze, a także m.in. szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jeszcze w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego, a odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
21: SK2 News, Rzeszów.
16: Miał Sergis. Trwa ustalanie przyczyny wypadku, do którego doszło dziś rano na Krajowej 9 w Widełce na Podkarpaciu. Tam kierowca osobówki czołowo zderzył się z transportowym busem. Kierowca osobówki trafił do szpitala śmigłowcem LPR, a kierowcę busa opatrzono na miejscu. Podkarpacie wciąż należy do regionów z najwyższym bezrobociem w Polsce. Według najnowszych danych GUS stopa bezrobocia w województwie wyniosła w kwietniu 9,3%, przy średniej krajowej wynoszącej 6%. To drugi najgorszy wynik w kraju, zaraz po Warmii i Mazurach.
22: Wtorek w pięknym, pełnym słońcu o 15.02 w sumie minuty już po. Trochę też wieje, ale to dobrze, bo łapiemy wiatr w żagle i razem pędzimy przez to popołudnie. Czy stoicie właśnie w korku, siedzicie w robocie, na kanapie w domu, albo tam wracacie lub czekacie na obiad, który miał być 5 minut temu, a już godzinę go nie ma. To mam dla Was to, co najlepsze i to już teraz.
21: Najlepsze polskie hity. SK2.
22: Same muzyczne petardy, największe polskie klasyki i hity, które znacie lepiej niż własny pin do karty. Sylwia Grzeszczak na Dzień Dobry w SK2.
23: Z oczu twych

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, gwiazdy tegorocznego męskiego grania Westy 2. Nareszcie. A teraz o wicepremierze, który wyglądał jak gwiazda, ale Hollywood. Szef MON, piszą dzisiejsze gazety. Władysław Kosiniak-Kamysz powitał ostatnio amerykańskie myśliwce F-35, ale na odbiór maszyn ubrał się jak Tom Cruise z filmu Top Gun. No, ja tutaj widzę te zdjęcie, no, identycznie, jak sklonowani dosłownie. Ta sama fryzura, zaczes, okulary. To tylko potwierdza, że politycy to są nieźli.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Sandra Razer w SC2. Lepiej niż teraz, 15.30. Szybki przegląd najważniejszych informacji w SC2. Konkrety ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Żołnierka trafiła do szpitala po pożarze wojskowego busa. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w zachodniopomorskim. Pojazd spłonął całkowicie. W środku były dwie żołnierki. Jedna z nich trafiła do szpitala, drugiej nic się nie stało. Przyczyny wybuchu ognia są ustalane. Są zarzuty dla myśliwego. Według śledczych miał przywłaszczyć prawie 2 miliony złotych. To w 2024 roku miał defraudować pieniądze z konta koła łowieckiego w Szczecinie. W tym czasie był skarbnikiem. Postawiono mu też zarzuty ukrycia dokumentacji finansowej oraz posiadania broni palnej bez pozwolenia. Grozi mu do 10 lat za kratami. Za oddanie i pracę zostali odznaczeni. Strażacy, którzy gasili ogromny pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, zostali dziś docenieni. Medale i awanse podczas odprawy otrzymało łącznie około 600 strażaków. A przypomnę, pożar Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu.

0: Czuć powiew lata w ST2, Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. Letnie trendy także w modzie. Wkrótce zaleją ulice najmodniejsze buty na lato 2026 roku. Tutaj czytam. Polskie i zagraniczne gwiazdy będą zakładać na swoje stópki, uwaga, klapki premium tak zwane, baleriny tego lata i sportowe sandały.
1: SK2.
0: Tylko jak sportowe sandały, to pamiętajcie o skarpetach, bo będą otarcia kurza stopa.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89

0: robimy dla Was do niedzieli, 31 maja.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
3: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
4: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
5: A jak to wpływa na państwa codzienność?
4: Ciągle coś się nie domyka.
3: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
5: Proszę pana, bo tam są drzwi.
6: Polskone Porta Dere Ercato.
7: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
8: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
9: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
10: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
13: I po reklamie.

0: rzucisz w twarz.
1: Beste 2 grają tylko najlepsze polskie hity. A co gra w newsach? O 16 Jakub Konieczkowicz między innymi powie, kiedy zostanie przywrócony ruch pociągów po wczorajszym wypadku na Mazowszu.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Już dziś w KFC czeka na siebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
16: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
17: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
18: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
19: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
22: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
0: Popołudniowe korki jeszcze nie odpuszczają. Widać to chociażby w ścisłym centrum Rzeszowa na Szopę, na Targowej, na Ruszewisza oraz Wierzbowej. Spory ruch jeszcze na Powstańców, Warszawy, Kopisto, Lisak, ulicy Plińskiego. Do tego postoicie na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Co w pogodzie? Do końca dnia słonecznie, padać nie będzie. Uważajcie jednak na silniejszy wiatr. W nocy od 15 do 16 stopni, jutro 25.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
2: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie dożywocie, a 25 lat więzienia za zabójstwo w Oświęcimiu. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki. Musi też zapłacić po 200 tysięcy złotych dziecku i ojcu zamordowanej kobiety. Rozprawa ponownie była niejawna, a wyrok dla Norwega jest już prawomocny. Najwcześniej w czwartek uda się przewrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Wczoraj na niestrzeżonym przejeździe tir dosłownie wbił się w jadący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom pomimo wykolejenia składu nie stało się nic poważnego. Na miejscu trwa podnoszenie drugiego członu wykolejonego pociągu. Ma się zakończyć jeszcze dziś.
23: Po usunięciu składu będzie sprawdzane torowisko, w jakim zakresie ono jest uszkodzone. Na pewno została uszkodzona też sieć trakcyjna. W optymistycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to doprecyzować.
2: Mówił nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie. Przypomnę, do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Przyczyny ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg, także tych elektrycznych oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, bo teraz najmłodsi użytkownicy zbyt często o nich zapominają.
24: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
25: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
26: Ja tylko na skateparku zakładam.
27: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
2: A policja przypomina, że brak kasku może skutkować mandatem do 100 zł dla rodzica lub opiekuna.
28: SK2 News, Rzeszów.
29: Michał Łuzerki za wysoki mandat i 15 punktów karnych. To kara dla 36-letniego mężczyzny za zbyt szybką jazdę. Na ulicy 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie pędził ponad 130 km na godzinę. Rzeszów stawia na podróżujących komunikacją miejską. Miasto czeka na oferty w przetargu na zakup i montaż wiat autobusowych, mówi Artur Gernand z rzeszowskiego ratusza.
30: To są takie duże wiaty, one będą wyposażone w system fotowoltaiczny, także po to, żeby te wiaty były oświetlane.
29: A zostaną zamontowane m.in. przy Budzi Wojskiej czy Matysowskiej.
31: Wiosna i to piękna, pełną gębą. Po co martwić się o tej porze myciem naczyń, jak jest po godzinie 16, skoro można umyć samochód i to przy najlepszych polskich hitach?

0: 12 minut po 16, Lady Punk i Stacja Warszawa. W stacji SK2, najbardziej polskiej, jest też Arturo Jarząbek, który powie wam prawdę, jak mama.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień Matki w Polsce przypada 26 maja i tutaj nic się nie zmienia, bez względu na to, jaki to jest dzień tygodnia. I choć dzisiaj kojarzy się głównie z kwiatami, laurkami i telefonem do mamy, to historia tego święta jest dużo ciekawsza. W Polsce początki Dnia Matki sięgają lat 20. ubiegłego wieku. Po I wojnie światowej pomysł przywędrował do nas z zachodu, a dużą rolę odegrał wtedy Polski Czerwony Krzyż. Początkowo nie było jednak konkretnej daty. Święto organizowano raczej jako akcję społeczną i wychowawczą. Dopiero z czasem 26 maja na stałe wpisał się do kalendarza. Co ciekawe, Polska należy do mniejszości krajów, które mają własną datę Dnia Matki, bo w większości państw, m.in. w USA, Niemczech, Japonii czy w Kanadzie, święto obchodzone jest w drugą niedzielę maja. Są też bardziej nietypowe terminy. W Norwegii na przykład świętuje się w lutym, a w Argentynie w październiku. Natomiast w Indonezji dopiero w grudniu. Sama idea Dnia Matki ma jednak dużo starsze korzenie. Już w starożytnej Grecji i Rzymie oddawano cześć boginiom matkom. Współczesna forma święta narodziła się natomiast w Stanach Zjednoczonych dzięki Annie Jarvis, która chciała upamiętnić swoją mamę i doprowadziła do ustanowienia oficjalnego Święta Matek. I to właśnie dzięki niej święto mamy ma.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Jest pięknie i nie narzekamy, Kaja. SC2, za chwilę kombi i Black and White. A to w jakich kolorach kręci się świat? W newsach SC2, 16:31, Jakub Konieczkowicz.
1: Został pobity i wywieziony za miasto przez znajomych z pracy. To w Lubinie na Dolnym Śląsku 22-letni obywatel Tadżykistanu został pozbawiony wolności przez 3 mężczyzn z Uzbekistanu. Ci grozili mu nożem, następnie wywieźli go i pobili. Obywateli Uzbekistanu udało się zatrzymać jeszcze tego samego dnia. Usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Liczba ofiar epidemii Ebola w centralnej Afryce wzrosła i wynosi co najmniej 220 osób. Liczba zakażonych szacowana jest na ponad 850 osób. Walkę z epidemią ma komplikować rzadki szczep wirusa, odporny na poprzednie szczepionki. Opracowanie nowej, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, może potrwać od 6 do 9 miesięcy. To już trzeci taki budynek w Polsce. Przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie otwarto nowy dom Ronalda McDonalda. Rodzice i bliscy małych pacjentów mogą tam bezpłatnie mieszkać podczas leczenia. Budynek ma 20 rodzinnych pokoi i pierwsze rodziny zamieszkają w nim już za parę tygodni.

0: zawsze będzie.
1: Bracia Sikorscy w SC2, młodość. A młodemu różne pomysły do głowy przychodzą w niedzielę, i to w tę najbliższą. Czytam, że estoński kaskader Jean Rosé zrobi sobie półkilometrowy spacer w Warszawie. Ale nie w parku, jak człowiek, tylko na linie rozpiętej między Pałacem Kultury a Warso Tower ma ten śmiałek spacerować na wysokości 40 piętra.
2: Jest wysoko, nie? No jest wysoko.
3: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz

0: nie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panviking.pl. Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
4: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: I po reklamie.

0: Sylwestra, budka suflera i kiedyś takie powiedzenie było, cały czas jest. Palec pod budkę, bo za minutkę budka zamknięta, nie ma klienta, ale spokojnie, dzisiaj to klientów było dużo. Zwłaszcza w budkach z kwiatami nie brakowało ich i nie brakuje, no bo w końcu jest dzień mamy, a od mamy z obiadku wraca Łukasz z Duńczyk najedzony i będzie wam serwował same najlepsze smakołyki muzyczne i tylko polskie po godzinie 17. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
11: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
12: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: W Rzeszowie nadal tłoczno na Lubelskiej, Marszałkowskiej, Cieplińskiego, Lisa Kuli, do tego na Piłsudskiego, Rejtana Kopisto oraz Powstańców Warszawy w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Z ważniejszych utrudnień, no to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy, ta trasa jest w rozbudowie, są zawężenia i ograniczenia prędkości, co w pogodzie do końca dnia słonecznie padać nie będzie. W nocy od 15 do 16 stopni, jutro niewykluczone burze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
16: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki prawomocny już wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki.
17: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
16: Tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański. W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części wyroku dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, do morderstwa 26-latki doszło w Oświęcimiu w 2022 roku. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Nie będzie żadnej cenzury, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie Sławosza Uzneńskiego-Wiśniewskiego. O zakaz wypowiedzi publicznych dla polskiego astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a pismo trafiło także do części ministrów.
18: Ta sprawa musi zostać w całości wyjaśniona między zainteresowanymi stronami. Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał.
16: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Polsa zarzuca Uzneńskiemu-Wiśniewskiemu m.in. kwestionowanie zaangażowania agencji w realizację programu IRIS 2. Astronauta z kolei twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to m.in. próba cenzury. Tworzą komiksy, nagrywają filmy, a także rapują tematami przewodnimi emerytura, renta i urlop macierzyński. Dzieci z Sosnowca w ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0: będą blask.
1: Klaudia Masalerz, jestem nauczycielem muzyki. Właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: A w projekcie ZUS w Sosnowcu uczestniczy ponad 20 szkół podstawowych.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Michał Serkis do 5 lat odsiadki grozi 40-letniemu mieszkańcowi Rzeszowa. To po tym, jak przy ulicy Szwoleżerów w centrum miasta uszkodził 3 samochody, kładąc na nich worki z gruzem. A to, bo nie miał gdzie zaparkować.
5: Zatrzymany usłyszał 3 zarzuty. Odpowie za uszkodzenie poprzez gniecenie karuseli pojazdów.
4: Mówiła Magdalena Żółkę z rzeszowskiej policji. Szkody oszacowano na 15 tysięcy złotych. Do końca czerwca mieszkańcy gminy Trzebownisko mogą starać się o dotacje na montaż zbiorników na deszczówkę. Liczy się kolejność zgłoszeń.
6: I już prawie 3 po 17, czyli już można wyjść z pracy i aż by się prosiło zapytać: mamo, co dzisiaj na obiad? Nie dziś, niech mamy sobie dzisiaj odpoczywają, wszystkiego najlepszego życzymy. I dla mam ja oczywiście zagram, bo jo cię kocham. Depres na pewno się pojawi w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Deo w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a król polskiego stołu już niedługo może zyskać odpowiedni tytuł. Polski rosół, słuchajcie, może zostać specjalnie uhonorowany. Taki pomysł w Warszawie się pojawił, konkretnie w Muzeum Pałaców w Wilanowie, żeby wpisać rosół na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Znaczy, wiecie co, no moim zdaniem na tej liście to przede wszystkim powinien się znaleźć schabowy z mizerią, a rosół powinien być na liście leków refundowanych.
1: SK2.
0: No bo podobno sprawdza się na te różne tam dolegliwości żołądkowe, zwłaszcza w niedzielę po sobocie. Tak słyszałem. A my gramy dalej. Teraz prawdziwy klasyk. Sen o Warszawie, od Wilków w SC2.

0: Artur Gadowski w Radiu SK2. Przy nim to można huknąć, przy nim to można ryknąć w samochodzie w korku. Wtedy trochę spokojniejsi wracamy do domu. Chyba tak to działa. To są najlepsze polskie hity. Za 26 minut będzie godzina 18. No i wielki szacun dla Szwedów, słuchajcie. Bo Szwecja jako pierwszy kraj w Europie, uwaga, został uznany jako kraj wolny od dymu tytoniowego. Bo odsetek dorosłych osób palących, które codziennie palą papierosy, spadł poniżej 5%. No to jest naprawdę niezły wynik, tylko ja się zastanawiam, czy to była taka zwykła ankieta, czy Szwedzi się do tego badania przyłożyli, prawda? Mam nadzieję, że przynajmniej tym Szwedom kazali huchnąć, albo sprawdzili, jak kto często wychodzi na przerwę w pracy.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Największe święto polskiej muzyki.
0: Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Zabawel zawsze jest marzeń.
6: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
7: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
8: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok areny Sanok. Kręcimy dla was do niedzieli 31 maja.
9: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
10: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
11: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
12: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piluk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
2: I po reklamie.

0: Gramy najlepsze polskie hity i najlepsze polskie duety. Psanach i Dawid Podsiadło w Radiu SK2. Mamy dzień mamy, tak tylko przypominam. Poświętujmy trochę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, w których powiecie coś jak mama. Co może taka typowa polska mama powiedzieć o tej porze na chwilę przed 18 wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Powiedzcie w nich coś jak mama.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
9: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
14: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, wypadek na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z tirem. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Na miejscu wypadku są utrudnienia. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, zaznacza Marcin Kierwiński, szef MSWiA. To w sprawie fałszywego alarmu, przez który ostatnio siłowo służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta.
1: Bardzo intensywne śledztwo policji, CBZC, pionów śledczych. Myślę, że bardzo szybko wrócimy do Państwa z informacjami.
0: Śledztwo w tej sprawie wszczęła też gdańska prokuratura. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 zgłosiła rzekomy pożar oraz zagrożenie życia dziecka. Na pewno jeszcze w tym roku, po 23 latach, ma wrócić obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami. Te, jak zapewnia resort, mają być wprowadzane stopniowo, by uniknąć nagłego wzrostu zapotrzebowania na apteczki.
14: Minuta po godzinie 18 i teraz bardzo ważne pytanie, czy są jeszcze jakieś otwarte kwiaciarnie, w których są jeszcze jakieś ładne kwiaty? Świętujemy razem Dzień Mamy, a wy na Messengerze Radia SK2 podrzucacie teksty, które polska mama mogłaby o tej porze wypowiedzieć. No i Bartek daje znać, że on zazwyczaj o tej porze słyszał pytanie, czy już wyciągnął to mięso z lodówki, jak prosiła mama. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co o tej porze powiedziałaby polska mama.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity. Polskie hity.
15: SK2.
14: Łukasz Zduńczyk, polecam się.

A mamy się nie mylą. Ryszard Rynkowski z takim klasykiem na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity. No i świętujemy Dzień Mamy, a wy podrzucacie teksty mam, które mogły paść o tej porze w głosówkach na Messengerze Radia SK2. Co zazwyczaj wieczorem mówi polska mama? Tak o tej porze po godzinie 18, jak już wróci z pracy. I Ola mówi, że kiedyś to słyszała od mamy, a teraz sama to mówi, bo jest mamą. Pierwsze słowa po powrocie z pracy, ale tu jest syf, tylko ja w tym domu sprzątam. No to jest prawdziwy klasyk, prawda? Bo jeżeli było czysto, jak mama wracała z pracy, to coś się wtedy wydarzyło. To był znak, że przed przyjazdem mamy coś tam się działo w tym domu, prawda? Wy też dorzucajcie teksty, które można usłyszeć od polskich mam wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A jeżeli kiedyś mama coś mówiła, a teraz wy tak mówicie, jakiś tekst przejęliście od mamy, też możecie podrzucić w głosówce. A ja gram Oskara Cymsa. SK2.

0: Skąd warto się można wyciszyć po ciężkim wtorku? Ich troje to są najlepsze polskie hity. Ale z nami można też odbyć prawdziwą podróż w czasie. I teraz przeskakujemy do 88 roku.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Z nami można powspominać, przypominają się stare czasy. I teraz zagram wam hit, po którym chłopiec stał się gwiazdą. To był rok 88, festiwal w Opolu. I wtedy na scenie pojawił się wówczas 15-letni Krzysztof Antkowiak, który wykonał hit Zakazany owoc i dostał za to wyróżnienie i nagrodę publiczności na festiwalu w Opolu. A teraz my ten hit przypominamy. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc w Radiu SK2.

0: Ten numer może podbić wakacyjne playlisty w tym roku. Gorąca nowość na antenie Radia SK2, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gips w duecie z Igo, a ja mam nowe informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego, słuchajcie. Bo jak wiecie, odszedł z Barcelony, ale jeszcze nie znalazł nowego klubu, ale podobno dostaje oferty. Teraz Amerykanie go kuszą. Zespół Chicago Fire jest nim zainteresowany, ale na razie nie wiadomo, czy Lewandowski się zdecyduje, żeby tam przejść i wyemigrować za ocean. No wiadomo, no Lewy musi najpierw z żoną przegadać, prawda? No bo tam za oceanem to raczej zamiast tańczyć baciatę z Hiszpanami, to oni wolą w bejsbola pograć.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
14: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: I po reklamie.

0: też.
1: Ale ten numer kołysze. Można przy niej odlecieć. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No ale dobra, tego muzycznego smutku nam wystarczy. Chłopaki nie płaczą. O tym Tilaf po 19 zaśpiewa.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Michał Serkis. W weekend Rzeszów zmieni się we stolicę tańca hip-hop, a to za sprawą Dance Mind Festivale. Podczas dwudniowej imprezy w rywalizacji zmierzą się zawodnicy z całej Polski.
17: Jeżeli chodzi o sobotę, jest to rywalizacja ogólnopolska, natomiast niedziela jest to rywalizacja naszych lokalnych dzieciaków z Rzeszowa i z okolic, które rywalizują po to, aby oczywiście zdobywać fajne nagrody i odnosić sukcesy.
16: To był Jakub Motyka, organizator. Festiwale rusza w najbliższą sobotę w szkole przy Towarnickiego w Rzeszowie. W sobotę rusza kolejna edycja Reggae nad Wisłokiem. Gramy dla klimatu, to na rzeszowskich bulwarach. Na szczegóły sprawdźcie na rdk-rzeszów.pl.
1: Punktualnie godzina 19. Wracamy do najlepszych polskich hitów. Słodycze ze sklepowych półek znikają w zawrotnym tempie. Kwiaty to już pewnie dawno temu zniknęły. A ja jadę razem z Wami na wieczorne spotkanie z mamą. A jeśli mama gdzieś daleko mieszka, to teraz myślę, że jest dobry moment, żeby do mamy zadzwonić. Kamil Kowalski, który był przede mną, pochwalił się, że wysłał mamie kwiaty, bo mama daleko mieszka, ale o kwiatach nie zapomniał. Może to jest dobry pomysł. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
15: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.
1: No i przede wszystkim odpoczywamy razem po tym wtorku, bo teraz już nic nie trzeba, teraz już można zbierać siły. Kołysząca Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2.

Jej głos, bardzo wakacyjna bletka na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity, takie numery, które pasują do przepięknej wakacyjnej pogody za oknami. No i słuchajcie, zaczął się ten jeden z najpiękniejszych momentów w roku, czyli sezon na polskie truskawki, uważam za otwarty. Ja się wam pochwalę, dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie zjadłem polskie truskawy, były przepiękne, zrobiło mi to dzień, sprawiło mi to niesamowitą przyjemność, zwłaszcza, że nie ja za te truskawki płaciłem, tylko moja mama. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co wam dzisiaj zrobiło dzień? Co zrobiliście przyjemnego? Jaka przyjemność was spotkała? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. I ja przyjemnie gram. Honorata Skarbek już teraz w SC2.

0: bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a już w niedzielę w Warszawie, słuchajcie, będą się działy rzeczy przerażające. Pewien szaleniec planuje przejść po linie 180 metrów nad ziemią. Znany slackliner, czyli człowiek, który zawodowo chodzi po linie, Jan Rose z Estonii, planuje przejść między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Właśnie na linie. Między Warsaw Tower a Pałacem Kultury, odległość 500 metrów. Na małej linie 180 metrów nad ziemią. Ja dla pana Jana mam tylko jedną radę. Niech on nie mówi o swoich planach żonie i mamie, bo jak się dowiedzą, to mu to raz dwa z głowy wybiją.

0: nową polską muzykę. To Maciek Skiba w Radiu SK2. Nowość prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli wam się ten numer podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Maćka. Klikajcie tam plusiki. Na szczycie ostatniego notowania waszej listy hitów hymn męskiego grania. I to drugi tydzień z rzędu. Jeśli chcecie, by ekipa Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut na szczycie zostali, no to też głosujcie na sk2.pl. A może powinni ustąpić miejsca? To wszystko w waszych rękach. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18, a za niecałe dwa tygodnie specjalna gorąca polska dwudziestka, bo będziemy w stolicy polskiej piosenki na festiwalu w Opolu.
1: SK2. Reklama.
2: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
12: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i Carla Fernandez w Radiu SK2. Oskar Cyms ostatnio przez przypadek mikrofonem uderzył się w ząb i sobie ten ząb na koncercie wybił. Miejmy nadzieję, że dziura już została uzupełniona. I za chwilę gramy dalej, zostańcie ze mną, bo po 20 gram wasz ulubiony hit, czyli męskie granie prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
5: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
11: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
12: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Michał Serkis, szykujcie rolki, do zobaczenia w piątek, bo właśnie wtedy w Rzeszowie odbędzie się Night Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta, przy okazji rozpoczynający Podkarpacki Festiwal Sportowy, mówi Jadwiga Tomaka-Brylińska z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
16: Planujemy trasę około 10 km, łatwą do przejazdu dla dzieci, dorosłych, także jeżeli ktoś umie płynnie poruszać się na rolkach i hamować, to jak najbardziej przejedzie taką trasę.
0: Zbiórka w piątek od 19.15 obok fontanny multimedialnej, start przejazdu o 19.45, po nim jeszcze biegowy mini maraton dla dzieci i dorosłych oraz specjalny pokaz wspomnianej fontanny. I już mamy punktualnie godzinę 20. Mam nadzieję, że wszystkie polskie mamy teraz odpoczywają, mają czas dla siebie, że dzieci głowy nie zawracają, że dom jest posprzątany, że jest wszystko w jak najlepszym porządku. A ja dla wszystkich mam zagram. Powiem wam, że moja mama na przykład bardzo uwielbia zespół Kombi od wielu lat i ja na pewno Kombi zagram w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
15: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity.
15: SK2.
0: A teraz numer, który brzmi trochę jak kołysanka. To Smolasty. Tak, żeby dzieci szybciej zasypiały i żeby mamy miały wolne.

ona też dzisiaj świętuje. To mama Alana w Radiu SK2, Edyta Górniak. Podobno są w bardzo dobrych relacjach z Alanem. Ostatnio syn pomagał jej tworzyć piosenkę. A przed nami Daria Zawiałow, która chyba jeszcze mamą nie jest, a wczoraj wystąpiła wspólnie z Arturem Rojkiem na gali rozdania Fryderyków. A teraz nie daje nam ziewać i zabiera nas w podróż polonezem do kina. Szerokości wszystkim życzymy, to jest SK2.

0: Nie. Ta przygoda dopiero przed nami. Lato się zbliża. Sami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, bo w Radiu SK2 gramy najpiękniejsze klasyki polskiej muzyki.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Gramy piosenki, które znają i śpiewają pokolenia. I teraz, zdaniem niektórych, największy polski hit wszechczasów. Niektórzy mówią, że to pierwszy w historii polski protest song. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. To jest hymn zbuntowanej młodzieży lat 60. I niektórzy twierdzą, że ta piosenka to jest manifest polityczny, a to nie jest prawda, słuchajcie. O tym opowiedziała w mediach społecznościowych córka Czesława Niemena, Natalia Niemen. Skąd wziął się pomysł na tę piosenkę?
2: Była jedna relacja z jedną osobą, która uśmiechała się do mojego taty, poklepywała go po ramieniu, a za tymi plecami jego wbijała w te plecy przysłowiowy nóż.
0: No to posłuchajmy jednego z największych polskich hitów wszechczasów. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, już teraz.

0: Czujecie to? My już nie czekamy na wakacje. My już teraz zaczynamy lato. Teraz jesteśmy na jakiejś rajskiej wyspie pod Palemką nad morzem. Kleo w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. No i bardzo ciekawe wieści z Hiszpanii. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że być może niebawem będziemy mieli kolejnego polskiego piłkarza w FC Barcelonie. Bardzo ciekawie się zrobiło, słuchajcie. Podobno FC Barcelona, a konkretnie trener Barcy, jest zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora, który teraz gra dla FC Porto. Także trzymamy kciuki, bo jak Lewandowski z Barcelony odszedł, no to Szczęsny nie ma kolegi, nie ma z kim plotkować tam na ławce. Nie ma kogo na grilla zaprosić, no bo weź takiego Hiszpana na grilla zaproś. Paei na grillu nie zrobisz.
1: SK2. Autopromocja. Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
5: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czy Pigout kusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
20: I
1: po reklamie.

0: To jest Radio SK2 i Ladypunk, który dzisiaj świętuje. Wczoraj ten zespół dostał Złotego Fryderyka na gali rozdania Fryderyków. Zostali nagrodzeni za całokształt twórczości. A my w Radio SK2 gramy właśnie takich najlepszych polskich artystów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A cappuccino też za 7?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Michał Serkis. Sportowy tor przeszkód, warsztaty żonglerki z piłką, turniej piłki nożnej, występy artystyczne. Między innymi takie atrakcje będą na Was czekać podczas sportowego Dnia Dziecka w Trzebownisku. W planie na ten dzień również między innymi pokaz straży pożarnej, grupy akrobacyjnej, strefa dmuchańców, mega piłkarzyki, strzelnica i personalizowanie koszulek. Impreza rusza w niedzielę o godzinie 14 na stadionie w Trzebownisku. Szczegóły sprawdźcie na stronie gminy. Również w niedzielę macie kolejne zwiedzanie rzeszowskiego ratusza z przewodnikiem z biurka na rynku punktualnie o godzinie 9.45. Wejście będzie 15 minut później, a po szczegóły odsyłamy Was na stronę rzeszowskich piwnic.
1: Magazyn muzyczny.
14: W SC2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
15: Dzień dobry, cześć.
14: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać.
15: Jak najbardziej, bardzo to chętnie.
14: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom, czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
15: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
14: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
15: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
14: I kto powiedział: Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
15: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
14: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
15: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie, zawsze do tego dążyłam, powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
14: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
15: Wow.
14: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
15: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
14: Jeszcze były kasety.
15: Tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
14: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego. Zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
15: Oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul. Pamiętam fascynację Eryką Badu. No i na przykład naszą polską Natalią Przybysz. Zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
14: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z piżamą porno.
15: Tak jest. Tak jest, zdarzyło się.
14: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
15: No bardzo fajnie. Ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty. Jak miałam 12-13 lat, to już...
14: W piżamie.
15: Tak. Urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty piżamy porno, więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze. To była dla mnie wielka przyjemność.
14: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
15: Dokładnie tak.
14: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
15: Tak jest.
14: Opowiadaj, jak to się stało, że tam wylądowałaś?
15: Mam korzenie...
14: To jest zupełnie inny nurt.
15: Przecież. Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
14: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?
15: Nie, najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie. Ale tak poza tym, to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki, to one są jakby wpisane w tę sztukę, tak mi się wydaje, że wtedy słychać, że ona jest żywa, prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza. Tak.
14: A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią, och, ależ wymyśliła.
15: Nie, jeszcze. jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy, tak mi się wydaje.
14: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
15: Ojoj, to jest dobre pytanie. Nie myślałam o tym, nie próbowałam sobie przypomnieć od lat wielu mojego pierwszego koncertu. Taki poważny koncert na scenie z zespołem. Myślę, że to mogły być jakaś scena Ośrodka Kultury w Żarowie, ponieważ w Żarowie spędzałam bardzo dużo swojego czasu. Tam grałam z pierwszym zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie. Tak, dla lokalnej publiczności.
14: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu SK2. Martyna Baranowska i jej serducho.

0: studiu Eski2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie.
1: To znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje.
0: Miejsce urodzenia.
1: Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką trochę diablicą Martyną?
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała. Rodzice, dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry, do moich cioci i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Rzeczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu i odhaczasz sobie, które miejsce już zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć... widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia SK2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze SK2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj goszczę.

0: Wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? Mm-hmm. A to różnie. Różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo. Lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
0: gitara
1: też...
0: to jest twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, totalnie, totalnie pierwszy.
0: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
1: Wydaje mi się, że akustyczna.
0: A teraz śmigasz na?
1: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
0: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
1: Ojej, wszystkie moje ulubione.
0: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
1: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
0: A myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, tak, czarującą swoimi strunami.
1: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
0: Bożena. To jest laska.
1: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
0: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
1: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
0: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy? Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
1: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
0: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
1: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
0: Cały bagaż dnia.
1: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
0: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór?
1: Tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
0: O czym opowiada ta piosenka?
1: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
0: Według ciebie, czym jest miłość?
1: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi tak ostatecznie. To się bardziej czuję chyba jednak.
0: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
1: Oczywiście.
0: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca. które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
1: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
0: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
1: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże, które bardzo kocham, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość, no i tworzenie muzyki, no to jest chyba oczywiste, od zawsze.
0: A propos przyjaciół, masz kilku wypróbowanych, prawdziwych swoich przyjaciół, czy raczej tylko koledzy i koleżanki?
1: Przyjaciel to jest mocne słowo i ja się często zastanawiam.
0: Czy kilku, może tylko jeden przyjaciel albo przyjaciółka?
1: Nie jest ich wielu, takich prawdziwych przyjaciół, naprawdę. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
0: Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
1: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
0: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
1: Aha.
0: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
1: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
0: Właśnie patrzę teraz,
1: pocztówki.
0: Masz mnóstwo dziar.
1: Mam mnóstwo dziar i
0: to jest historia z każdej twojej podróży?
1: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
0: To tak dla przykładu, na przykład tak, tu widzę skuterek.
1: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
0: Okej, okay. Poniżej?
1: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
0: Paluszki?
1: No, paluszki to dawno, dawno temu.
0: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
1: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A, i tak, jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, no zbierało się trochę.
0: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
1: Tak jest.
0: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
1: Tak jest. Nie kolekcjonuję papierowych.
0: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
1: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
0: A kogo obserwujesz?
1: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
0: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
1: Nie rozpędzałabym się z tym, szalejesz. To znaczy, ja jestem totalnie zajarana tym sportem. Bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
0: Nie ma takich fajnych fal
1: na
0: Bałtyku.
1: Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć. Trafić w pogodę, tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. także...
0: To żywioł, jakim jest woda.
1: No, totalnie, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie do tej wody.
0: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
1: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
0: Kundelki.
1: Bywa. No, nie ukrywam.
0: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
1: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
0: Hejtowi mówimy stop.
1: Zdecydowanie.
0: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
1: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
0: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutancki, do kogo on jest skierowany?
1: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
0: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu Eski 2. Chciałaby wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. I na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
1: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba. tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
0: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
1: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
0: No tak.
1: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. Z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.
0: A
1: tak.
0: 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Baranowską.
1: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
0: Opole
1: nie
0: to
1: wiem,
0: też
1: czy to jest tajemnica,
0: no, jaka
1: czy
0: tajemnica?
1: Nie?
0: Może lubimy
1: nie
0: tajemnice.
1: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
0: Ale powiedziałaś, no, że ale wizytówki, nie powiedziałaś, co na nich będzie napisane.
1: W ogóle nic, tak. Będzie super.
0: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: studiu Eski 2. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska. Witam cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026 mało Martyna nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się
0: fajnie. Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Mhm. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tym
0: numerze.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Martyna Baranowska. Było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu wyśpiewywać. Martyna Baranowska w SC2. Dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.

0: polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Rozdział pierwszy. Czerwone gitary. Anno Mario, nie zadzieraj nosa. Trójmiejski tygiel muzyczny. Mówimy czerwone gitary, a myślimy Seweryn Krajewski. Chociaż lidera istniejącej do dziś grupy nie ma w jej składzie od 1997 roku. Wielbiciele zespołu nigdy też nie zapomnieli, jaką rolę w jego dziejach odegrał Krzysztof Klęczon, mimo że odszedł z formacji po 5 latach wspólnej działalności. Jednak grupa zapewne nigdy by nie powstała, gdyby nie śpiewający gitarzysta Jerzy Kosela. Należał do składu zaledwie przez 2 lata, ale wracał w jej szeregi jeszcze 3-krotnie. Zespół był jednak jego projektem, a Kosela bardzo konsekwentnie realizował swoje plany. Grupa powstała w Gdańsku, gdzie na początku lat 60. miała miejsce wręcz eksplozja talentów muzycznych. Nie tylko zresztą w Grodzie Neptuna, gdyż zespoły młodzieżowe powstawały także w Gdyni i Sopocie. Z tego powodu uważano Trójmiasto za kolebkę polskiego big beatu. W marcu 1959 roku w gdańskim klubie Rudy Kot odbył się koncert grupy Rhythm and Blues i właśnie ta data uważana jest za początek polskiego rocka. W Gdańsku rozpoczęli działalność Czerwono-Czarni, a w Gdyni Niebiesko-Czarni. W Trójmieście debiutował także Czesław Niemen, który początkowo trafił do Niebiesko-Czarnych. Z grupą tą byli też związani Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon. Nie bez przyczyny największą rolę w powstaniu europejskiego rocka odegrały Liverpool i Hamburg. Duże miasta portowe były odwiedzane przez tysiące marynarzy z całego świata, co miało decydujące znaczenie w kwestii przepływu i wymiany nowych trendów muzycznych. Poza tym członkowie załóg statków podczas pobytu w porcie zawsze lubili się zabawić, a do tego potrzebowali lokali z wyszynkiem i muzyką na żywo. Także w Trójmieście był znacznie łatwiejszy dostęp do płyt zachodnich wykonawców, które mimo horrendalnych cen znajdowały nabywców. Poza tym, od czego słynna pomysłowość Polaków? Skoro do kraju trafiały wydawnictwa z zachodu, zaczęły powstawać niewielkie prywatne firmy kopiujące poszczególne przeboje na pocztówki dźwiękowe. Odtwarzano je na gramofonach. Jakość dźwięku pozostawiała wiele do życzenia. O stereofonii nikt jeszcze wtedy nie słyszał, ale w zamian nośniki były relatywnie tanie. Początkowo rejestrowano na nich tylko jeden utwór, potem produkowano pocztówki z 2 piosenkami. Oczywiście takimi drobiazgami jak prawa autorskie nikt się nie przejmował. Było to klasyczne piractwo, podsumował Wojciech Mann, ale usprawiedliwiam je z uwagi na pożytki z niego płynące. Dzięki prywaciarzom pocztówkowym melomani mogli zaopatrywać się w substytut prawdziwych płyt gramofonowych z ulubionym repertuarem. Nieuświadomionym wyjaśniam, że pocztówki były nośnikiem podłej jakości dźwięku, zapisanego na tworzywie pokrywającym widokówkę albo wizerunek pięknego kwiatu. W środku była dziurka i po umieszczeniu na przykład zdjęcia Wawelu na talerzu gramofonu z głośnika chrypiał Elvis Presley. Jeszcze większą rolę odgrywały zachodnie rozgłośnie muzyczne z legendarnym Radiem Luksemburg na czele. Na początku lat 60. stacja kierowała swoją ofertę do młodych słuchaczy, emitując bezpośrednio z płyt muzykę z czołówek list przebojów. Program nadawano na falach długich i średnich, dzięki czemu audycji najlepiej słuchało się w Polsce po zmroku, co było jednocześnie najlepszym czasem antenowym. Z tego też powodu po latach Grzegorz Markowski, lider zespołu Perfect, śpiewał w autobiografii Był Luksemburg, chata, szkło, co doskonale oddawało nastroje panujące wśród ówczesnej polskiej młodzieży. Na początku lat 60. znany z tej piosenki wiatr odnowy przestał wiać, a w dorosłość wkraczało pokolenie niepamiętające wojny. Młodzi ludzie nie chcieli już dźwigać bagażu ideologicznego, który nachalnie oferowano im podczas szkolnych akademii. W zamian pragnęli żyć i się bawić. Wszelkie mody muzyczne, które przyszły z zachodu, miały posmak zakazanego owocu, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wprawdzie władze oficjalnie zwracały się przeciwko imperialistycznej zgniliźnie moralnej, jednak jazz i rock uznawano za swoisty wentyl bezpieczeństwa. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Polska młodzież miała śpiewać polskie piosenki, natomiast sam styl muzyczny nazwano mocnym uderzeniem, czyli big beatem. Nazwa rock'n'roll nie była tolerowana. Jednak nakaz śpiewania wyłącznie polskich piosenek nie do końca był przestrzegany. Wprawdzie niemal każdy początkujący zespół usiłował komponować własne utwory, ale w repertuarze dominowały przeboje z zachodu. Elvisa Presleya, Cliffa Richardsa, The Beatles, Rolling Stones, Animals i innych. Często z polskimi tekstami, gdyż angielska wymowa naszych wokalistów bywała problematyczna, a poza tym starano się nie zaogniać sytuacji. W pierwszej połowie lat 60. przez trójmiejską scenę muzyczną przewinęło się kilkadziesiąt zespołów. Większość z nich funkcjonowała bardzo krótko. Grupy rozpadały się i łączyły, dochodziło do roszad, muzycy grali w dwóch lub trzech składach naraz, a w cenie byli ci, którzy dysponowali własnym sprzętem. Zapotrzebowanie na zespoły grające do tańca było wówczas znaczne. Jak wiadomo, jeżeli jest popyt, jest też podaż. W szkołach na wybrzeżu, wspominał Jerzy Kosela, także w podstawówkach, zazwyczaj w soboty odbywały się wieczorki taneczne i zabawy szkolne. Trwały 3 do 5 godzin. Współorganizowały je dyrekcje szkół i komitety rodzicielskie, których przedstawiciele ustalali budżet takich imprez. Bilet wstępu kosztował 5 zł. Uczniowie z obcych szkół płacili 2 razy tyle. Trzej panowie K. Jerzy Kosela zaczynał karierę estradową w efemerycznej grupie Elektron, a później wraz z Franciszkiem Walickim założył Niebiesko-Czarnych. Walicki, dziennikarz muzyczny nazywany ojcem polskiego rocka, to on stworzył określenie Big Beat, był opiekunem wielu początkujących grup z Rhythm and Blues na czele, a do tego kompozytorem i autorem tekstów. Nie zawsze jednak udawało mu się znaleźć wspólny język ze swoimi podopiecznymi. Choć stworzył Czerwono-Czarnych, to po nieporozumieniach z dążącymi do większej samodzielności członkami grupy postanowił zorganizować im mocną konkurencję. Właśnie wtedy trafił na utalentowanego gitarzystę i wokalistę Jerzego Kosele. Ten miał jednak własne pomysły i wizje. Pragnął stworzyć zespół złożony z dobrych instrumentalistów i wokalistów, którego repertuar opierałby się na autorskich piosenkach. Podobnie jak to zrobili Beatlesi, którzy powoli odchodzili od grania standardów rockowych czy rock'n'rollowych. W Niebiesko-Czarnych poznał swojego rówieśnika, zdolnego gitarzystę Krzysztofa Klęczona, który dodatkowo dysponował barwą głosu nieco zbliżoną do tembru Johna Lennona. Z Niebiesko-Czarnych wywodzili się także Bernard Dornowski, gitara, i Henryk Zomerski, gitara basowa. Natomiast za bębnami miał zasiąść Jerzy Skrzypczyk. Nowa grupa otrzymała nazwę Pięciolinie, ale jej skład nie był jednak ustabilizowany, gdyż założyciel trafił do zasadniczej służby wojskowej. Wprawdzie realizował zaszczytny obowiązek jako kierownik biblioteki jednostki i muzyk zespołu wojskowego, ale oderwanie od Trójmiasta spowodowało pewne opóźnienie w realizacji projektu. Poza tym w składzie brakowało jego gitary i dlatego do formacji dołączyli bracia Tadeusz i Roman Mrozowie, co niebawem miało doprowadzić do pewnych kłopotów. Na próbach i koncertach pojawiał się także pewien mocno wyciszony młody wokalista, niejaki Seweryn Krajewski. Uczęszczał do klasy skrzypiec w średniej szkole muzycznej. Przyjaźnił się ze starszym o rok Konstantym Andrzejem Kulką. Natomiast Skrzypczyk uczył się tam w klasie perkusji. Stwarzało to pewne zagrożenie dla Pięciolinii, gdyż statut placówki zakazywał uczniom brania udziału w koncertach rockowych. Zatem zdarzało się, że gdy podczas imprezy muzycznej pojawiał się ktoś z kadry pedagogicznej, grupa traciła nagle jednego z wokalistów i perkusistę, gdyż obaj salwowali się ucieczką. Dla Koseli był to jednak tylko etap przejściowy, bowiem gitarzysta traktował zespół jako swoisty poligon doświadczalny. Dążył do powołania właściwej formacji. Zależało mu na wyselekcjonowaniu muzyków, którzy są nie tylko zdolnymi instrumentalistami, lecz także będą śpiewać i komponować. Analogie z The Beatles były oczywiste. Nic dziwnego, czwórka z Liverpoolu imponowała wtedy wszystkim na świecie. Koncepcje Koseli zdecydowanie odbiegały od ówczesnych obyczajów panujących nad Wisłą. Nikt nie wyobrażał sobie koncertu, by na scenie występował tylko jeden wykonawca, bez pomocy grupy solistów, konferencjerów czy nawet bez przerywników w postaci komików, parodystów, a do tego prezentował wyłącznie własny autorski repertuar. Kosela był jednak konsekwentny i ostatecznie Czerwone Gitary powołano do życia na początku stycznia 1965 roku w kawiarni Krystal w Gdańsku Wrzeszczu. Miejsce, w którym zapadła ta decyzja, wybrano dość przypadkowo, a zadecydowała o tym awaria zasilania. Spotkanie miało się odbyć w niedalekim klubie Ster, wspomina Jerzy Skrzypczyk. Był to nasz sponsor, klub Stoczni Gdańskiej, czyli bardzo bogatej firmy, która nas ubierała i kupowała sprzęt. Tylko że w Sterze akurat zgasło światło. Cóż było robić? Szukaliśmy więc miejsca, gdzie można by tę kawę wypić. Okazało się, że 150 metrów dalej jest kawiarnia Krystal i tam poszliśmy, gdyż mieli kawę i światło. Co ciekawsze, na spotkaniu pojawili się także ludzie raczej nie kojarzeni później z zespołem, jak chociażby Czesław Niemen. Był także Franciszek Walicki, który nawet zaproponował nazwę grupy. Jego pomysł okazał się zresztą znacznie lepszy niż propozycja Koseli, który chciałby formacja przyjęła nazwę Maskotki. Z kolei pomysł Walickiego nawiązywał do mody na kolorowe nazwy zespołów, a poza tym wskazywał najważniejsze instrumentarium. Inna sprawa, że jedynymi dostępnymi wówczas na rynku gitarami były czeskie Jolany, które oferowano wyłącznie w jednym kolorze, oczywiście czerwonym. Pierwszy koncert miał miejsce niewiele później w klubie stoczniowców w Elblągu. Zespół zresztą wystąpił jako pięciolinie, gdyż doszło do pomyłki przy drukowaniu plakatów. Pewnym zaskoczeniem była natomiast wiadomość, że w gdyńskim klubie Kolejarza zapowiedziano koncert innego zespołu o tej samej nazwie, który stworzyli byli gitarzyści kapeli Tadeusz i Roman Mrozowie. Poszliśmy tam wszyscy, wspominał Jerzy Kosela, i o mało nie doszło do mordobicia. W końcu osiągnęliśmy kompromis. Zespół, w którym grali bracia Mrozowie, zmienił nazwę na Pięć Linii. Kilka dni później czerwone gitary pojawiły się w sopockim Grand Hotelu. W okresie zimowym przenosił tam działalność klub Non-Stop, na co dzień mający siedzibę przy ulicy Drzymały w pobliżu plaży. Było to w tym czasie jedyne miejsce w Polsce, gdzie do tańca grały zespoły big beatowe z największymi gwiazdami tamtych lat. Kiedy zaczynaliśmy grać, wspominał Bernard Dornowski, mieliśmy bardzo podgórkę. Nie można było nosić długich włosów, nie można było głośno mówić, rock'n'roll czy big beat. Był to jedyny klub w Polsce, w którym młodzież spotykała się w wakacje i bawiła przy muzyce granej na żywo przez zespoły rock'n'rollowe. To był klub na miarę światową. Współpraca z Walickim nie trwała jednak długo. Ojciec chrzestny polskiego rocka nie wyobrażał sobie zespołu bez kilku solistów czy konferansjerów. Poza tym doszło do ponownych animozji z Koselą, ponieważ także pan Jerzy był typem człowieka, który wszystko chciał kontrolować. Na przykład gdy Skrzypczyk musiał uciekać ze sceny, bo na salę wkroczył jeden z jego nauczycieli, Kosela sam zasiadał za perkusją. Inna sprawa, że był typem technokraty. Opracował nawet regulamin dla zespołu, liczący 9 paragrafów i kilkanaście punktów. Uwzględnił także kary finansowe za spóźnienia lub niesubordynację, z alkoholem włącznie. I na swój sposób cel osiągnął, gdyż czerwone gitary uchodziły za najbardziej zdyscyplinowany zespół w Polsce. Wprawdzie Kosela zawsze twierdził, że w grupie panowała demokracja, a decyzje podejmowano większością głosów, ale jego zachowanie coraz bardziej przypominało dyktaturę. Nie chciał się z tym pogodzić Klęczon, który jako kompozytor większości materiału w coraz większym stopniu czuł się liderem. Dwóch liderów to jednak zbyt wiele jak na jedną grupę. Zwłaszcza, że niebawem pojawił się trzeci. Na miejsce Zomerskiego, który miał problemy ze służbą wojskową, do zespołu na stałe dołączył Seweryn Krajewski, który początkowo objął gitarę basową. Dużo komponował, był znakomitym wokalistą, co oprócz wielkich sukcesów wróżyło też poważne kłopoty. Historia niejednej znajomości. Z klubem Non-Stop związane są też ważne wydarzenia z życia osobistego członków grupy, tam bowiem większość z nich poznała swoje przyszłe żony. Bernard Dornowski podczas jednego z koncertów wypatrzył w tłumie młodzieży interesującą dziewczynę. Chciał ją bliżej poznać, ale okazało się, że adorował ją także bardzo przystojny techniczny zespół. Jednak urodziwa 17-latka o imieniu Helena wybrała starszego o 5 lat muzyka, a pierwsza randka zakończyła się długim spacerem nad ranem po ulicach Trójmiasta. Następnie gitarzysta został zaproszony na śniadanie do domu swojej wybranki, gdzie gościnnie podjęła go matka dziewczyny. Okazało się to znakomitym rozwiązaniem, gdyż był nie tylko głodny, lecz także bez grosza w kieszeni. Niespełna 2 lata później Bernard poślubił Helenę. Także Jerzy Kosela znalazł swoje szczęście w Non-Stopie. Jana, jego wybranka, założyła się z koleżankami, że poderwie tego najmniej przystępnego członka zespołu. Rychło jednak okazało się, że Kosela też miał rywala, samego Zbyszka Cybulskiego. Aktor ironicznie nazywał gitarzystę bałałajkarzem, ale mimo to przegrał starcie o względy dziewczyny, czego do końca nie potrafił zrozumieć. Ostatecznie uznał jednak swoją porażkę, ale zagroził, że jeżeli Kosela skrzywdzi Janę, nie puści mu tego płazem. Inna sprawa, że muzyk i jego partnerka nie spieszyli się zbytnio z zalegalizowaniem związku. Na ślubnym kobiercu stanęli dopiero po 6 latach. W ten sposób Kosela stał się szwagrem Dornowskiego, gdyż Jana i Helena Krasówny były siostrami. Również Jerzy Skrzypczyk poznał swoją przyszłą żonę w sopockim klubie. Maria była zafascynowana perkusistą, on również darzył ją uczuciem. Znalazła się jednak życzliwa dusza, która wysyłała anonimy do matki dziewczyny. Informowano w nich, że Skrzypczyk jest bigamistą, a do tego dorobił się jeszcze gromadki nieślubnych dzieci. Z zarzutu bigamii, wyjaśniał muzyk, wytłumaczyłem się łatwo. Pokazałem dowód osobisty, bez śladu matrymonialnych adnotacji. Ale jak panią matkę przekonać, że nie jestem winny ani jednego ojcostwa? Żaliłem się kolegom, na co Krzysiek Klęczon pospieszył z życzliwą radą: przyprowadź te dzieciaki, niech się jej matka przekona, że nie są podobne do ciebie. Krzysztof Klęczon także poznał swoją przyszłą żonę w non-stopie. Alicja Cywińska była zatrudniona w ekipie organizacyjnej klubu, a para zwróciła na siebie uwagę już w dniu pierwszego koncertu nowej grupy w tym miejscu. Gitarzysta wpatrywał się w dziewczynę, ale po koncercie nie podszedł do jej stolika. Alicja dostała jednak zaproszenie na kawę od członków zespołu. W hotelowej kawiarni, wspominała, byłam jedyną dziewczyną i kiedy siedziałam z nimi przy stoliku, miałam wrażenie, że chcą mnie poderwać. I to wcale nie Krzysztof, który był wtedy trochę dupowaty. Raczej Benek Dornowski, Skrzypczyk i Kosela. Potem pojawiły się tam dwie dziewczyny. Jedną była Jana Kras, późniejsza i do końca żona Jurka Koseli, oraz jej siostra Helena, która została żoną Benka Dornowskiego. To właśnie dla Alicji Klęczon napisał historię jednej znajomości i kwiaty we włosach. Chociaż tak naprawdę skomponował tylko muzykę, gdyż tekst napisali inni autorzy. Jednak zgodnie z zaleceniami kompozytora. Wiele osób z pewnością dobrze pamięta charakterystyczny fragment pierwszej z tych piosenek: szłaś przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Był pies, wabił się Betsy, wspominała Alicja. Krzysztof go wytrenował, żeby nosił gazetę. Jerzy Kosela, który napisał tekst, oparł go na szczegółach naszej znajomości. Właściwie każda z tych piosenek, z którymi się utożsamiam, była napisana dla mnie. Zresztą autorzy znali nas osobiście, także bardzo często nasza znajomość stanowiła kanwę tekstu. Początkowo tekst historii jednej znajomości miał stworzyć Marek Gaszyński, ale Kosela stwierdził, że sam zrobi to lepiej. Muzyka i słowa powstały w odstępie kilku miesięcy, a jedynym fragmentem napisanym przez kompozytora jest słynne siala la la la la, otwierające każdą zwrotkę. Trudno by w tym miejscu nie nasunęły się skojarzenia z piosenką Baby It's You z debiutanckiej płyty The Beatles. Można wręcz mówić o inspiracji, chociaż utwór nie był autorstwa liverpoolskiej czwórki. Jednak John Lennon i jego koledzy odcisnęli na nim zdecydowane piętno. Natomiast humorystycznym akcentem jest tu fakt, że wspomniany pies nosił w pysku gazetę będącą organem prasowym KWPZPR w Gdańsku. Dziwne, że żaden cenzor nie uznał tego za skandal i piosenka bez większych problemów ukazała się w marcu 1966 roku na trzeciej epce, czwórce podwójnym singlu zespołu, a potem na pierwszym longplayu. Obecnie uważana jest przez melomanów za jeden z utworów z tryptyku o nadmorskiej miłości, w skład którego wchodzą jeszcze Wakacje z blondynką Macieja Kosowskiego i Spacer dziką plażą Stana Borysa. Gdy jeden z autorów niniejszej książki, jeszcze jako licealista, po raz pierwszy usłyszał tę piosenkę, to jako romantyczny i wrażliwy młody człowiek był święcie przekonany, że fraza o psie niosącym w pysku głos wybrzeża dotyczy szumu fali wiatru, że jest to poetycka przenośnia, a zwierzak zanosi się radosnym szczekaniem z powodu pięknych okoliczności przyrody. Jakież było jego rozczarowanie, gdy okazało się, że autorowi tekstu piosenki chodziło o partyjną gazetę. Alicja i Krzysztof pobrali się w Katedrze Oliwskiej w Boże Narodzenie 1967 roku. Świadkami mieli być Ada Rusowicz i Czesław Niemen, którzy wówczas tworzyli parę. Jednak wokalista nieoczekiwanie wycofał się w ostatniej chwili. Pojawiły się więc pewne komplikacje. Na 3 dni przed ślubem, wspominała pani Alicja, Czesiek zadzwonił do Krzysztofa i mówi: słuchaj, ja mam problem. Czy Ada będzie świadkiem na twoim ślubie? Co za pytanie, przecież wszystko ustalone, jutro przyjeżdża. W takim razie ja nie mogę być świadkiem. I zaczęli się kłócić przez telefon. Musieliśmy na gwałt znaleźć kogoś innego. Na szczęście zgodził się Benek Dornowski. Alicja i Krzysztof uchodzili za zgodne małżeństwo. Rozłączyła ich dopiero przedwczesna śmierć gitarzysty. Natomiast zdecydowanie bardziej dramatyczne okazało się życie osobiste Seweryna Krajewskiego. Przez 2 lata był związany z Urszulą Sipińską. Plotkowano nawet o ich ślubie. Potem spotykał się z Ireną Jarocką, ale i ta znajomość nie przetrwała. Być może zdecydował o tym fakt, że Krajewski doczekał się wówczas córki z 18-letnią fanką. Przez lata nie chciał jej uznać. Ostatecznie jednak sąd w 1976 roku potwierdził jego ojcostwo i zasądził alimenty. Kilka lat temu muzyk podważył te ustalenia, powołując się na testy DNA. Sprawa do dzisiaj nie znalazła rozstrzygnięcia. W 1974 roku Krajewski poślubił młodszą o 8 lat Elżbietę, ale małżeństwo nie przetrwało rodzinnej tragedii. Gdy w 1990 roku w wypadku samochodowym zginął ich młodszy syn Maksymilian. Małżonkowie przez lata pozostawali w separacji i ostatecznie rozwiedli się w 2017 roku. Na szczycie. Kosela mógł być dyktatorem, ale miał też znakomity zmysł organizacyjny. Doskonale wiedział, jaki przekaz kierować do młodzieży. Slogan reklamowy, że grupa gra i śpiewa najgłośniej w Polsce, był prawdziwym strzałem w dziesiątkę, chociaż ze względów cenzuralnych został poprawiony. Początkowo brzmiał bowiem, że czerwone gitary grają i drą się najgłośniej. Grupa szybko uzyskała ogólnopolski rozgłos, do czego przyczyniły się pierwsze nagrania radiowe. Dokonano ich w maju i we wrześniu 1965 roku, a ich emisja zapewniła formacji zainteresowanie fanów w całej Polsce. Utrwaliły je 3 czwórki, które ukazały się w okresie od listopada 1965 do marca następnego roku. Zespół grał także wiele koncertów w kraju, czego przykładem jest 3-miesięczna trasa po miastach i miasteczkach 10 województw. Członkowie kapeli nigdy zresztą nie ignorowali nawet niewielkich miejscowości, co jeszcze bardziej podnosiło ich popularność. Jednak najważniejsza chwila nadeszła w październiku 1966 roku, gdy zespół zarejestrował materiał na swój pierwszy long play. Podobno zadecydował o tym fortel Jerzego Koseli. Ten człowiek miał jednak głowę na karku i wiedział, jak z niej korzystać. Czerwone gitary grały od 2 lat, wspominał Jerzy Skrzypczyk, i w związku z tym obejrzały nas setki tysięcy ludzi. I ci ludzie zaczęli do nas pisać prośby o nasze piosenki, o nagrania. Skąd je wziąć? Przecież nie my decydowaliśmy o nagraniu longplaya. Wtedy cwany lisek Jurek Kosela zebrał te wszystkie listy do worka i wysłał to do dyrektora polskich nagrań. Gdy ten zobaczył, że święty Mikołaj przyniósł mu 13 kg listów, a wszystkie dotyczyły nagrań, łaskawie zezwolono nam nagrać płytę. Mieliśmy na to 2 dni. Obecnie wydaje się, że nagranie płyty w 2 dni jest niemożliwe, ale wówczas technika nie była jeszcze tak skomplikowana. Zamiast wielośladów, tylko wąska taśma w 2-ścieżkowym magnetofonie. W efekcie na jedną ścieżkę nagrywano podkłady muzyczne, a na drugą partie wokalne. Całość wyglądała bardzo prymitywnie, ale warto pamiętać, że w podobny sposób 4 lata wcześniej Beatlesi rejestrowali swój debiutancki album. Zajęło im to zresztą jeszcze mniej czasu, gdyż uwinęli się w zaledwie 10 godzin. Czasy wielomiesięcznej pracy w studiu nagraniowym miały dopiero nadejść. Szybkie tempo pracy czerwonych gitar może wzbudzać uznanie, ale jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że album ukazał się już po 2 miesiącach. To było coś wyjątkowego, gdyż dotychczas takiej sprawności wydawniczej gospodarka socjalistyczna jeszcze nie zanotowała. Inna sprawa, że starano się zdążyć przed gwiazdką, bowiem zbliżające się Boże Narodzenie miało wywindować sprzedaż. Nie obyło się jednak bez pewnego humorystycznego akcentu, który można docenić dopiero po latach. Płytę tłoczono bowiem na zlecenie wytwórni Polskie Nagrania w zakładach chemicznych imienia bohaterów Studzianek w Pionkach. Firma była bardziej znana z produkcji prochu, amunicji i materiałów wybuchowych, a płyty, które tam powstawały, nosiły logo Pronitu. Ich dystrybucją zajmowały się Polskie Nagrania, a później także inne przedsiębiorstwa państwowe – Wifon, Tonpress. Jak przystało na płytę powstałą w zakładzie o tak specyficznej specjalizacji, materiał zamieszczony na niej był prawdziwie wybuchowy. Czy zresztą mógł być inny, skoro zarejestrował go zespół grający i śpiewający najgłośniej w Polsce? Longplay otrzymał tytuł To właśnie my i zawierał 14 utworów, które łącznie trwały niespełna 40 minut. 5 piosenek Krajewskiego, 4 Klęczona, po jednym Koseli i Dornowskiego oraz utwór niezwykle wówczas popularnego w kraju włoskiego piosenkarza Marina Mariniego, znany z przeboju Nie płacz, kiedy odjadę. Do tego jeszcze 2, pod którymi wspólnie podpisali się Krajewski i Klęczon, a najwięcej tekstów obok Koseli napisał Marek Gaszyński. Płyta okazała się największym hitem w dotychczasowych dziejach polskiej fonografii. Jej pierwsze wydanie rozeszło się w nakładzie 175 tysięcy egzemplarzy. Pierwsze pęknięcie. Gdy fani szturmowali sklepy muzyczne, by zakupić debiut płytowy zespołu, kwintet czerwonej gitary zamienił się w kwartet. Na odejście zdecydował się bowiem jego założyciel Jerzy Kosela. Uznał, że jego obecność w składzie stała się zbędna i 10 dni po wydaniu pierwszego longplaya ogłosił swoją rezygnację. Zrobił to zresztą jak najbardziej oficjalnie, wręczając Dornowskiemu, będącemu sekretarzem formacji, pisemną dymisję z funkcji kierownika grupy i jej członka z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pan Jerzy zawsze przywiązywał wagę do spraw formalnych. Faktycznie pozostał w składzie do 20 marca następnego roku, kiedy to w Poznaniu po raz pierwszy wystąpił na estradzie z zespołem. Od tamtej pory koncentrował się już na innych projektach. Trudno jednoznacznie wyjaśnić przyczyny decyzji Koseli. Jedną z nich był zapewne konflikt z Klęczonem, któremu zarzucał niepoważne traktowanie spraw organizacyjnych. Czarę goryczy przepełniły 2 koncerty odwołane w grudniu 1966 roku z powodu sprzeciwu gitarzysty. Klęczon nigdy nie ukrywał, że nie podoba mu się, iż Kosela, jako kierownik zespołu, dostaje wyższe stawki niż reszta grupy. Poza tym nie aprobował dyscypliny narzuconej zespołowi przez pana Jerzego. Miał duszę rockmana ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zdecydowanie wolał luz i improwizację, a nie sztywne ramki regulaminów. Natomiast gdy do grupy dołączył Krajewski, stało się jasne, że to właśnie rywalizacja między nimi będzie tam motorem napędowym. Jednocześnie Klęczon nabrał też zwyczaju, by negować wszystkie decyzje kierownika kapeli. Nie analizował ich, nie chciał dyskusji, tylko sprzeciwiał się dla samej zasady. Rozkwitał twórczo i czuł się przez kolegę bardzo skrępowany. Natomiast pan Jerzy tylko grał i powoli zamieniał się w biurokratę. Miałem do wyboru 3 możliwości, tłumaczył po latach Kosela. Usunąć Klęczona z zespołu, znosić to wszystko dalej albo odejść. Gdybym usunął Klęczona, to miałby do mnie żal do końca życia, lecz zespół bez niego dałby sobie radę. Na tyle dobrze komponował już Krajewski. W sytuacji drugiej chyba bym zwariował. Zresztą wtedy wyrosły mi pierwsze siwe włosy. No i wybrałem 3 wyjście. Pozostali członkowie grupy mieli na ten temat własne zdanie, a każdy z nich inaczej tłumaczył przyczynę odejścia Koseli. Krajewski uważał, że szef zrezygnował z powodów muzycznych, gdyż nie sprawdzał się jako gitarzysta i zaniżał poziom. Podobno Klęczon ostro go strofował, twierdząc, że chyba już dosyć tego kiepskiego grania. W efekcie Kosela miał zostać psychicznie zmuszony do tego, by odejść, gdyż Klęczon miał odwagę, by mu powiedzieć, że jest za słaby. Inne zdanie wyrażał Jerzy Skrzypczak. Nie sądzę, żeby Kosela odszedł ze względów muzycznych. Na gitarze dawał sobie radę, nawet z Klęczonem prowadzili udane gitarowe dialogi. Przyczyną był natomiast jego pozamuzyczny konflikt z Klęczonem. Krzysiek mówił, nie będę płacił na te pierdolone fundusze. Klęczon trochę czasami się spóźniał na próby, to też Kosele denerwowało. Zaczął estradowo i kompozytorsko dominować, ale Kosela nie był o to zazdrosny. Krzysiek był wybuchowy, gwałtowny, ale gniewał się tylko przez 15 minut. Potem przepraszał i zapominał, a Kosela był bardziej pamiętliwy. Chyba jednak nie do końca, gdy bowiem w czerwcu 1994 roku zorganizowano koncert poświęcony muzyce zmarłego 13 lat wcześniej Krzysztofa Klęczona, pojawił się na estradzie, jako jedyny z członków Czerwonych Gitar. Jerzy Kosela po odejściu od macierzystego zespołu założył własną grupę, bez większego powodzenia. Był też promotorem innych artystów. Komponował, otworzył nawet własne studio nagrań. Przez 15 lat pracował jako prezenter dyskotekowy. Niespodziewanie w 1991 roku ponownie pojawił się w składzie Czerwonych Gitar, ale dwa lata później odszedł z powodu konfliktu z Krajewskim. Jednak gdy Seweryn zrezygnował ze współpracy z grupą, Kosela znów znalazł się w jej składzie. Ostatecznie musiał jednak zrezygnować w 2016 roku ze względu na stan zdrowia. Zmarł w styczniu następnego roku.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Rzeszów coraz mocniej stawia na edukację językową. Miasto finansuje m.in. program powszechnej dwujęzyczności w przedszkolach i najmłodszych klasach szkół podstawowych, dodatkowe zajęcia z języków obcych, a także rozwija oddziały dwujęzyczne i międzynarodowe. Od września w stolicy Podkarpacia ruszą również pierwsze w regionie przedszkole i szkoła międzynarodowa. O szczegółach opowiedział nam Krystian Przełożny, kierownik oddziału szkolnictwa samorządowego z Urzędu Miasta w Rzeszowie. Rozmawia z nim nasz reporter Tomek Widak.
4: Panie Krystianie, Rzeszów od lat stawia na edukację językową. Skąd decyzja, żeby właśnie ten kierunek tak mocno rozwijać tutaj w naszym mieście?
5: Myślę, że to jest kwestia tego, że coraz bardziej nasz kraj otwiera się na świat, tak? Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, członkiem wielu różnych innych organizacji. Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę, mają wiele możliwości kontaktu ze światem i myślę, że to jest jedna z tych kompetencji kluczowych, którą najbardziej warto we współczesnym świecie rozwijać i taka też jest idea pana prezydenta, żeby właśnie naszym uczniom dać szansę na rozwój przede wszystkim w tym obszarze.
4: Mhm. Uczniowie z Rzeszowa osiągają dość dobre wyniki chyba w językach obcych, czy to na egzaminach, czy jakieś na maturach. Co według pana stoi za tym sukcesem? No bo te wyniki rzeczywiście są dość wysokie.
5: Myślę, że to jest z jednej strony ambicja naszych uczniów, tak, bo też ich trzeba byłoby pochwalić, że takie wyniki osiągają. Zaangażowanie rodziców, myślę, że bardzo dobrych nauczycieli, ale też to wsparcie miasta też wydaje mi się dość istotne. Miasto inwestuje w dodatkowe zajęcia z języków obcych, realizowane w szkołach. Między innymi w klasach 4-6 jest finansowana dodatkowa godzina, bądź to drugiego języka obcego, bądź konwersacji w języku angielskim, tak żeby tą umiejętność speaking rozwijać szczególnie, ale już nawet w żłobkach, tak, ale zaczynaliśmy chociaż od przedszkoli i klas 1-3, realizowany jest program powszechnej dwujęzyczności, które no, pomaga uczniom oswoić się z tym językiem, tak, i jakby nabyć jeszcze lepsze kompetencje posługiwania się nim.
4: No właśnie, program powszechnej dwujęzyczności w przedszkolach, żłobkach i klasach 1-3, to co pan powiedział, jak w praktyce wyglądają takie zajęcia?
5: Generalnie ten program czy system jakby nauczania języka angielskiego polega na otoczeniu dziecka tym językiem jako czymś naturalnym. Tak jak no, mamy dwujęzycznych rodziców, gdzie jeden mówi do dziecka po angielsku, a drugi na przykład po polsku, to dziecko uczy się jednocześnie tych dwóch języków. I generalnie idea jest podobna, tak? Czyli dziecko ma kontakt z nauczycielem, który mówi po polsku, ale jednocześnie z bohaterami, pacynkami, czy postaciami z filmów, bajek, które mówią do niego po angielsku. Więc on jakby kojarzy to, że są osoby, które mówią w takim języku, które mówią w tym języku w pewnym sensie obcym, ale chodzi o to, żeby ten język dla tego dziecka właśnie nie był obcy, tylko był po prostu drugim, kolejnym językiem, którego on może się równocześnie uczyć z językiem polskim. I to są takie krótkie elementy dodawane do zajęć programowych realizowanych, czy to w przedszkolu, czy w klasach 1-3, w których to dziecko ma kontakt właśnie tylko i wyłącznie w tym momencie z tym językiem, czy to w postaci piosenek, czy właśnie jakiejś animowanej bajki, czy jakichś takich tekstów, czy poleceń wydawanych przez nauczyciela.
4: Czyli stawiacie na bardziej na taką formę zabawową, niekoniecznie na takie tradycyjne lekcje, że siedzimy i kujemy, tylko takie bardziej takie interaktywne. Czy te jakby te lekcje, te takie spotkania z tymi native speakerami, one mają taką codzienną formę, czy to jest raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu? Jak to wygląda?
5: No chodzi oczywiście o systematyczność, czyli jest to, powinno to być realizowane codziennie, tam powiedzmy w ostatni dzień tygodnia w formie jakiegoś podsumowania zagadnienia, które było z dziećmi omawiane w danym tygodniu, ale no tak jak pan słusznie zauważył, tak? Nie chodzi o wkuwanie słówek, tylko otoczenie dziecka tym językiem obcym, tak żeby po prostu naturalnie ono wchłonęło po prostu tę wiedzę, czy te słowa, które tam gdzieś w trakcie tych zabaw, aktywności padają.
4: Okej, a jak rodzice rodzice reagują na wprowadzenie tej dwujęzyczności już od tych najmłodszych lat? Są nastawieni pozytywnie do tego?
5: Generalny odbiór jest pozytywny, chociaż rzeczywiście też miasto finansuje dodatkowo możliwość korzystania z specjalnych aplikacji w domu przez rodzica i no tutaj statystyki pokazują, że nie wszyscy rodzice jakby chcą z tego korzystać, no być może nie mają też czasu gdzieś po południu, prawda, w domu, żeby to zrealizować, ale no to, że realizuje to przedszkole, czy szkoła, tak, czy żłobek jest jednak odbierane przede wszystkim pozytywnie. Były tu pewne incydentalne zarzuty odnośnie tego, że rzeczywiście wykorzystywane są ekrany, tak, ale ten jakby element, w którym wykorzystywany jakiś tam animacja, film, no jest na tyle krótki, że to jakby no nie ma jakiegoś takiego wpływu na pewno na rozwój dziecka, że on z tymi ekranami ma za dużo do czynienia, czego, o co niektórzy rodzice się obawiają.
4: Jasne. Powiedzieliśmy o żłobkach, przedszkolach i klasach 1-3, a jak to wygląda w tych starszych klasach, powiedzmy klasach 4-6?
5: Tutaj już wspomniałem, że finansujemy dodatkowe zajęcia, między innymi właśnie związane z komunikacją w języku angielskim. Rzeczywiście nasze dzieci bardzo dobrze zdają egzamin ósmoklasisty, ale potem czasami jest tak, przynajmniej w niektórych przypadkach, że już ta komunikacja, na przykład gdzieś dziecko wyjdzie za granicę z rodzicami, tak, no to już, żeby tam, nie wiem, kupić sobie jakąś zabawkę, tak, czy gofra, no to być może tam te problemy są jednak z tym, żeby to wyrazić odpowiednio w języku angielskim i chcemy tę kompetencję podnieść, bo egzamin jest pisemny i tego elementu rzeczywiście, sprawdzenia tego elementu w szkole podstawowej nie ma. Natomiast no już na kolejnym poziomie, od klasy 7 w 4 naszych szkołach, a od września w 5 funkcjonują oddziały dwujęzyczne. No polega to na tym, że niektóre przedmioty realizowane są w języku angielskim, czyli nauczyciel komunikuje się z uczniami w języku angielskim, no ale tam jest prowadzona do tych oddziałów odpowiednia selekcja, czyli należy przejść taki test kompetencji językowych, żeby do takiego oddziału się zakwalifikować.
4: Okej, okay, ale jest tylko angielski, czy jakiś inny język obcy też?
5: W tej chwili prowadzimy oddziały dwujęzyczne wyłącznie w języku angielskim, natomiast oczywiście nauczany jest również drugi język obcy obowiązkowy, jak w każdej normalnej klasie 7, tylko po prostu tych lekcji języka angielskiego jest więcej i jest też, są te przynajmniej dwa przedmioty nauczane w języku angielskim.
4: Bo tam chyba jest do wyboru jakiś drugi język, nie? Że jest hiszpański chyba?
5: W naszych szkołach najczęściej jest to hiszpański i niemiecki, chociaż zdarza się też francuski w niektórych szkołach.
4: Mm-hmm. I tam widziałem też chyba rosyjski, ale to nie wiem, czy u was w Rzeszowie akurat. Ale...
5: No to w ponadpodstawowych ewentualnie. Podstawówkach tak. Rosyjskiego nie ma.
4: Okej. Okay. Rzeszów stawia także oddziały dwujęzyczne w szkołach właśnie podstawowych, liceach. Jak duże jest dziś zainteresowanie takimi klasami? Obserwujecie ten wzrost? Jest jakaś tendencja wzrostowa? Czy to jest raczej tak na stałym poziomie?
5: Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, no właśnie trwa w tej chwili rekrutacja do tego typu szkół, więc zachęcam do udziału i zgłaszania kandydatury do rzeszowskich szkół, ale właśnie jeżeli mówimy o tej edukacji dwujęzycznej, czy w 9 liceum są również klasy z maturą międzynarodową, no to czas na składanie wniosków do tych szkół mija trochę szybciej i można robić to tylko do końca tygodnia. No i to zainteresowanie jest dość duże, tak? Dlatego no ta szkoła 9 liceum mocno stawia na to kształcenie językowe. Też pierwsze liceum miało takie próby właśnie tworzenia tego typu oddziałów i też byli chętni. Więc myślę, że to jest ten kierunek, w którym jakby z czasem pójdziemy jeszcze bardziej, tak? Żeby jednak to kształcenie przede wszystkim w języku angielskim, tak? Było na jeszcze wyższym poziomie, ale tak jak pan słusznie zauważył, no już w tej chwili te wyniki, czy to egzamin ósmoklasisty, czy matury z języka angielskiego stawiają Rzeszów na bardzo wysokich miejscach, jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to w tej chwili wśród miast Unii Metropolii Polskich mamy 3 miejsce, no znacznie przewyższając chociażby średnią z naszego województwa, czy średnią krajową zdawalności tego egzaminu.
4: Okej, okay, a czy ma pan takie dane, ile osób zdaje na przykład w Rzeszowie, no, ostatnio zdawało na przykład maturę zwykłą i międzynarodową?
5: Znaczy matura międzynarodowa była zdawana
4: pewnie w jakichś wybranych placówkach, nie?
5: Tylko w tym dziewiątym liceum, tak? Tam, gdzie są te oddziały z maturą międzynarodową. I tam jest, po prostu funkcjonuje jakby jeden oddział takiej. I tam jest, no tam powiedzmy 20 kilku uczniów, tak? I tylko oni jakby znają. No to jest rzeczywiście taka wyselekcjonowana grupa, no ale decyzję o tym, żeby trafić do takiego oddziału, trzeba albo podjąć właśnie po szkole podstawowej. Ewentualnie, jeżeli do Rzeszowa przybywają osoby z zagranicy, tak? Które uczyły się w innych systemach edukacyjnych, no to kierujemy je do tego oddziału międzynarodowego właśnie w 9 liceum. Natomiast rzeczywiście jest problem, jeżeli to są dzieci młodsze, tak, które no, nie znają języka polskiego, przybywają za granicę, uczyły się gdzieś w szkole w Francji, w Anglii. Tutaj przedsiębiorcy bardzo często relokują swoich specjalistów. No i no, dla tych osób do tej pory miasto oferty nie miało.
4: No okej. Okay. Od 1 września w Rzeszowie rusza pierwsza na Podkarpaciu przedszkole i szkoła międzynarodowa. Skąd właśnie pomysł na utworzenie takich placówek właśnie teraz, tutaj u nas, w stolicy Podkarpacia?
5: To jest rozwiązanie tego problemu, o którym właśnie wspomniałem. Czyli coraz więcej osób jednak chce w Rzeszowie zamieszkać. Ze względu przede wszystkim zawodowych, ale też, no jak statystyki pokazują, coraz więcej osób powraca z zagranicy do Polski, a mniej wyjeżdża. Więc mamy tutaj wielu takich rzeszowian, którzy przez lata mieszkali za granicą, tam często urodziły się ich dzieci, one tam się uczyły i chcą wrócić tutaj do nas. No myślę, że tych walorów, żeby zamieszkać w Polsce pomimo konfliktu za naszą wschodnią granicą jest bardzo wiele. Natomiast nasze szkoły, poza tym właśnie liceum 9, takie oferty dla tych dzieci, które chciałyby kontynuować edukację w systemie, no przede wszystkim brytyjskim, nie mamy. I teraz dzięki staraniom pana prezydenta, podmiot, który no już ma 15-letnie doświadczenie w innym mieście, zgodził się założyć szkołę i przedszkole w Rzeszowie. W takiej szkole będzie prowadzona edukacja wyłącznie w języku angielskim, poza obywatelami polskimi, którzy będą mogli się uczyć języka polskiego również w szkole podstawowej, przygotowujące zajęcia do egzaminu ósmoklasisty. I w takiej szkole zdawane są egzaminy międzynarodowe, uzyskuje się certyfikaty Cambridge, które są uznawane na całym świecie, co daje możliwość albo powrotu do tego systemu, którym się było wcześniej, albo kontynuowania nauki w jakimkolwiek innym zagranicznym systemie, ponieważ ta uznawalność i rozpoznawalność jest wszędzie na całym świecie.
4: Okej, ale czyli grupą docelową tej szkoły, tej placówki będą oczywiście rodziny z zagranicy.
5: To jest grupa docelowa, też jest to dodatkowy argument dla przedsiębiorców, którzy chcieliby lokować firmy tutaj w Rzeszowie czy w pobliskiej strefie ekonomicznej. Jeżeli będą chcieli ściągnąć tu specjalistów, to będą mogli ściągnąć z rodzinami, z dziećmi, ponieważ dzieci będą miały możliwość kontynuowania nauki właśnie w tej szkole umiejscowionej w Rzeszowie, ale to jest też jakby oferta dla każdego mieszkańca innego, który chciałby, żeby jego dziecko uczyło się w języku angielskim, a to na pewno gwarantuje odpowiedni poziom poznania tego języka i potem kontynuowanie edukacji za granicą, czy to na uczelniach wyższych, czy też szkołach ponadpodstawowych, tak naprawdę wszędzie na świecie.
4: No, otwarcie takiej placówki tutaj u nas na Podkarpaciu to też pomoże, myślę, że w budowaniu wizerunku Rzeszowa jako takiego nowoczesnego i otwartego miasta.
5: No jest to na pewno argument także promocyjny, tak? Czyli zarówno w stosunku do przedsiębiorców, ale także wszystkich innych osób, które będą mogły postrzegać właśnie dzięki temu Rzeszów jako otwarty na świat i no jeszcze bardziej widoczny, że tak powiem, na tej arenie międzynarodowej. No niestety ostatnio przede wszystkim przez ten konflikt na Ukrainie, ale też staramy się budować tą pozycję właśnie takiego miasta, które będzie pomostem pomiędzy różnymi kulturami i różnymi narodami.
4: I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
5: Dziękuję bardzo.
6: Teraz przypomnienie dla mieszkańców Rzeszowa. Trwa głosowanie w rzeszowskim budżecie obywatelskim. Do wyboru macie 149 projektów. Więcej o głosowaniu powie Wam teraz Artur Gernat z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7: Pamiętajmy, trwa do 4 czerwca, także ważne jest to, żeby zdążyć, a w głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec, który jest zameldowany w Rzeszowie. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej rzeszowskiej budżetu obywatelskiego, gdzie opisane są szczegółowe zasady głosowania oraz jest oczywiście dostępna lista projektów i sposób głosowania też jest przedstawiony. Przypomnę, że kategorie są 3. Pierwsza kategoria to są tak zwane projekty ogólnomiejskie, czyli inwestycje zgłoszone przez mieszkańców, których wartość wynosi do 2 milionów złotych. Przykładowo zostały zgłoszone na przykład takie projekty jak rewitalizacja fontanny na rzeszowskich bulwarach. Jest to zadanie bardzo często wspominane przez mieszkańców i tutaj pojawiło się takie zgłoszenie. Kategoria druga to są zadania osiedlowe. I tutaj przypomnę, że decyzją prezydenta Konrada Fiołka zaakceptowano przez Radę pieniądze. Mają zarezerwowane wszystkie rzeszowskie osiedla w zależności od wielkości. Jest to kwota do 400 tysięcy dla osiedli powyżej 2000 mieszkańców, poniżej 2000 mieszkańców, tam jest kwota 300 tysięcy. Tych zadań jest bardzo dużo i oczywiście także zachęcamy do głosowania, ponieważ swoje głosy można oddać po jednym w każdej z kategorii. A trzecia kategoria to zadania o charakterze kulturalnym, społecznym, pikniki i zajęcia sportowe i tym podobne sprawy. Bardzo fajne. W sumie łącznie jest 149 projektów zgłoszonych, na które można oddawać głos. Głosować można w dwojaki sposób. Albo elektronicznie, czyli chodząc na stronę rbo.rzeszow.pl. Tam jest opisana ścieżka, w jaki sposób można swój głos oddać bez wychodzenia z domu. Natomiast drugi sposób już jest związany z koniecznością wyjścia z domu, bo wypełnia się kartę do głosowania. Można ją wcześniej pobrać oczywiście z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, bądź też w punkcie obsługi mieszkańców dostępne są tego typu formularze. Tam się wypełnia i tam są też urny, do których można taki formularz wypełniany oczywiście wrzucić i przypomnę, że do 4 czerwca czekamy na głosy. Później będzie ich liczenie i ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 12 czerwca oczywiście tego roku.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: I po reklamie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie